cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jest Meloradio. Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

za oknem burza. Krople spływają na bruk, jest się na nuda. Po lecie skończył się lód.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Reklama.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

and Living. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
2: Czekamy na to od lat.
1: Zakład Komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
3: Patryk Stasiak, prezes zarządu Zakładu Komunalnego w Opolu.
1: Zakład Komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety wzburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
3: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Żeby potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
1: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
3: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3700 metrów kwadratowych, 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
1: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce?
3: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak? I te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
1: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
3: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest to 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszkom miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczona będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
1: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
3: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży. No i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
1: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
3: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300, żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
1: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
3: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej nietce.
1: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
3: No i tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
1: To kiedy ten akwapark powstanie?
3: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia 2 postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania. I my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie. To po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie, jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcę i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
1: Projekt już jest gotowy, tak?
3: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
1: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
3: Tak, dosłownie to jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie, to nam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco, to są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że no żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc, więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten akwapark, by było już dostosowane, by dawało taką możliwość. Więc tutaj, żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa o obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
1: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
3: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa akwaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
1: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa akwaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji podsumuję bardzo ważną inwestycję, która została właśnie ukończona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
2: Zdrowe Opole!
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pochwalił się otwarciem Centrum Seminaryjno-Dydaktycznego oraz Centrum E-Zdrowia i Telemedycyny. W tym
4: tych pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i szkolenia kadr medycznych. Projekt został zrealizowany za ponad 60 milionów złotych, z czego 50 milionów pochodziło z Krajowego Programu Odbudowy, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Jak wiemy, możemy sobie pozwolić na wysokospecjalistyczne i takie wszechstronne leczenie pacjentów tylko wtedy, kiedy mamy kadry medyczne i bardzo dobrze wykształcone kadry medyczne, tym samym Uniwersytet w Opolu i tutaj te kierunki lekarskie, ale też farmaceutyczne, nauki o zdrowiu to rzeczywiście taki prężnie rozwijający się ośrodek i bardzo cieszymy się, że możemy również wesprzeć środkami ministerstwa rozwój tego ośrodka, zarówno bazy dydaktycznej, ale też szpitala klinicznego, który stanowi zaplecze dla uniwersytetu. Szczególnie cieszymy się też, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, mogą posłużyć uczelni, bo jak pamiętacie Państwo, nie są to łatwe środki. One przez parę lat były zablokowane, potem bardzo mało czasu mieliśmy na ich wykorzystanie. Tym bardziej cieszę się, że tu pan rektor i cały zespół uniwersytetu stanęli na wysokości zadania i ten projekt, a raczej te projekty, które w ramach dofinansowania były tu realizowane, zostały dopięte i rzeczywiście będą służyć i studentom, ale też kadrze naukowo-dydaktycznej, która też tutaj w uniwersytecie pracuje. 50 milionów na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo no bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo. Też przypomnę, że z Krajowego Planu Odbudowy trafiło blisko 50 milionów, 42 miliony dokładnie do szpitala klinicznego zaplecza uniwersytetu i tutaj na rozwój kardiologii. Myślę, że biorąc pod uwagę te wyzwania cywilizacyjne i choroby serca, układu krążenia, to jest absolutnie ważny obszar, ale też szpital zainwestował w usługi cyfrowe, sztuczną inteligencję i takie usprawnienie obsługi pacjenta i mamy nadzieję, że blisko 100 milionów, które zostały przekazane zarówno do szpitala, jak i do Uniwersytetu z KPO. Myślę, że to będzie dobrze służyć pacjentom, ale też będzie zachęcać młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Opola, żeby tu przyjeżdżali do Opola. Myślę, że łatwiej będzie i rekrutować młodych ludzi na studia medyczne tu w Opolu, ale też myślę, że zmiana szpitala klinicznego i też te zmiany, które planujemy przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w szpitalu, myślę, że one sprawią, że szpital kliniczny w Opolu będzie atrakcyjnym ośrodkiem, będzie przyciągał fachowców, lekarzy. Już Państwo macie fantastycznych lekarzy, dlatego trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby tu zostawali, żeby mogli się rozwijać, więc bardzo się cieszę z tego, co już zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo rozmawiamy też z władzami uczelni i z panem dyrektorem Maderą, z zespołem ze szpitala, żeby dalej wspierać rozwój tego ośrodka. On jest bardzo, bardzo ważny. Nie leczymy się tylko w Warszawie i w tych dużych województwach i nie można zapominać o Opolu, w województwie opolskim. Tym bardziej, że to jest taki ogromny potencjał. I potencjał badawczy, i potencjał w zakresie leczenia, profilaktyki. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega to i będziemy ten potencjał wykorzystywać i pomagać go rozwijać.
4: Mówi kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Joanna Kostuś.
6: Z perspektywy organizacyjnej i inwestycyjnej to był najtrudniejszy, najbardziej rozbudowany projekt, jaki do tej pory Uniwersytet Opolski realizował. Tak naprawdę było to 9 dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2 lokalizacjach na terenie kampusu uniwersyteckiego i tutaj na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tych projektach przewidziano wszystkie możliwe działania, począwszy od prac budowlanych przez zakupy sprzętu, zakupy infrastruktury, zakupy materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętu audio-wideo i najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Wymagało to absolutnie pełnej koordynacji działań. To było jak układanie puzli, dlatego musimy pamiętać, że ani uczelnia, ani szpital na czas realizacji tego projektu nie były zamknięte. Trwał proces dydaktyczny na naszej uczelni, szpital realizował swoje usługi i musieliśmy tak wpasowywać działania projektowe, żeby nie zaburzyć harmonii działań tutaj w tych ośrodkach. Pamiętajmy, że to był bardzo krótki w czasie projekt, bo tak naprawdę niecały rok czasu wymagał zrealizowania i wydatkowania 60 milionów złotych. I tak naprawdę to był też problem, bo każdy, kto operuje środkami publicznymi, zdaje sobie sprawę, jak ogromnie ścisłych procedur wymaga w tak krótkim czasie skoordynowanie tego. To są bardzo precyzyjne formy procedur. To są zamówienia publiczne, które muszą bez żadnych opóźnień działać, a często są to różne problemy nie wynikające z naszej woli. To są dostawy i usługi, tak, żeby to wszystko odebrać, sprawdzić, żeby zamknąć to w całość, żeby to skoordynować. I tak naprawdę największym sukcesem tego projektu, oprócz tych działań, które zrealizowaliśmy rzeczowych, jest współpraca, którą się udało wyegzekwować, czyli zarówno władze uczelni, władze wydziałów, wszystkie jednostki administracyjne, wszyscy pracownicy techniczni, wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to był jeden zespół realizujący ten projekt.
4: Mówi dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dr Jacek Jóźwiak.
7: Bardzo cieszymy się, tak jak powiedziała pani minister, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, bo dzisiaj dopiero widać, co mogliśmy z tego tytułu osiągnąć, a jeszcze bardziej chyba byłoby widać, czego byśmy dzisiaj nie mieli. Cieszymy się z perspektywy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale też z perspektywy Wydziału Lekarskiego, bo w tym roku mija 10 lat, kiedy kierunek lekarski uzyskał prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To, że to była dobra inwestycja, potwierdzeniem tego są wyniki lekarskiego egzaminu końcowego. W zeszłym roku 2. miejsce, w tym roku 1. miejsce. Cieszymy się, że inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z innych środków, o których powiem w ramach mojej prezentacji, pozwalają nam na zbudowanie modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość. Modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość nie tylko dla naszych studentów, ale również dla lekarzy.
4: Mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Maksym Żuk.
8: Też w całości zgadzam się z panem dziekanem kierunku lekarskiego, że to możliwość nie tylko dla nas jako dla dydaktyków, a tak możliwość jeszcze i dla studentów pracować na dość fantastycznym sprzęcie, który daje im możliwości kształcenia na wyższym poziomie, na nazwijmy tak, na poziomie, który im pozwala przyszłościowo, to jest inwestycja w ich przyszłość, to jest inwestycja w ich przyszłe prace i inwestycja w ich poziom. Ponieważ ten sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki temu projektowi, to jest tak naprawdę sprzęt, który w przypadku niektórych szpitali to jest jeszcze i niedostępny w niektórych szpitalach, ponieważ no naprawdę, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, to jest sprzęt z wyższej półki, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek, położnych w tym zakresie.
4: Mówi dziekan Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Kusakiewicz-Dawid.
9: My jako Wydział Chemii i Farmacji cieszymy się bardzo z tej inwestycji. Prowadzimy akurat 7 rok farmację, więc też jest to dla nas duże wyzwanie, duży po prostu zaszczyt, który pozwolił nam doposażyć pracownię w unikalny sprzęt, gdzie nie jest spotykany na innych uniwersytetach prowadzących farmację. Dlatego oferujemy tutaj dla studentów naprawdę z wysokiej półki doposażenie i kształcenie. To jest też wpisuje się dobrze obecnie w nowe standardy ministerialne dla kierunku farmacja, gdzie duży nacisk jest też na duży nacisk na taką część tą praktyczną. Nasi studenci będą mieli możliwość na żywo spotkania z tym sprzętem, pracowania z tym sprzętem. Nie będą tylko biernymi obserwatorami, słuchaczami, ale będą po prostu na tym sprzęcie pracować. Właśnie dzięki temu finansowaniu, które na nasz wydział wyniosło 12 milionów i pozwoliło nam naprawdę doposażyć pięknie nasze pracownie dydaktyczne, laboratoryjne, jak i też sale wykładowe w nowoczesny sprzęt.
4: Mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.
10: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala, bo szanowni państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym to stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią. Dla nas realizacja tego projektu, ona jest trochę szersza, bo my też dołożyliśmy, tak jak pani minister wspomniała wcześniej, dołożyliśmy też swoją cegiełkę w ramach programu inwestycyjnego, bo przeznaczyliśmy środki z programu KPO w obszarze kardiologii i tutaj w obszarze sercowo-naczyniowym nasze oddziały zostały wsparte specjalistycznym sprzętem. Przeznaczyliśmy pieniądze na wprowadzenie usług w szpitalu oraz programu mentoringowego i całość to zamyka komplementarnie projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski na prawie kwoty 100 milionów złotych. Dla nas to jest ogromny zaszczyt finansowy, bo pozwoli naszemu szpitalowi jeszcze lepiej się rozwijać i przygotowywać się do nowych zadań, które są dla nas przewidywane. Także ja bym serdecznie chciał podziękować panu rektorowi za to, że ta część inwestycji jest realizowana w naszym szpitalu, bo dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mówimy o rozwoju naszego szpitala, bo staramy się cały czas o utworzenie centrum sercowo-naczyniowego w naszym szpitalu. Pracujemy bardzo intensywnie w tej chwili nad pierwszym etapem tego projektu. Liczymy na to, że nasze zadanie, pierwszy etap Centrum Sercowo-Naczyniowego będzie wpisywany do budżetu państwa jako inwestycja strategiczna. Oczywiście rozmawiamy również w kwestiach naukowo-badawczych, rozwoju naszego szpitala, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że szpital uniwersytecki to nie jest tylko leczenie, ale to jest również prowadzenie badań, a w naszym szpitalu funkcjonuje Centrum Naukowo-Badawcze i w ramach Centrum Naukowo-Badawczych przygotowujemy się do realizacji nowych zadań związanych z realizacją projektów zleconych przez Agencję Badań Medycznych.
4: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
11: Tutaj informacje otrzymywałam o realizacji, natomiast dziś podsumowanie. I przede wszystkim to jest inwestycja absolutnie w rozwój naszego województwa, w to, żebyśmy mieli swoich lekarzy. Jesteśmy dumni z tego, jak wspaniale kształci nasz Uniwersytet Opolski lekarzy, z jakimi efektami kończą te studia, szczególnie zajmując czołowe miejsca w skali Polski, w skali kraju, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu lekarskiego. Dlatego inwestycja w rozwój uniwersytetu, w rozwój szpitala, przyciąganie młodych osób do tego, żeby studiowały w Opolu i żeby przede wszystkim po tych studiach w Opolu zostały tutaj na terenie naszego województwa. To jest najważniejsze.
4: W nowym centrum seminaryjno-dydaktycznym co tydzień będzie się szkolić od 250 do nawet 450 studentów kierunku lekarskiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu podsumuje zakończony właśnie Festiwal Książki w Opolu.
2: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
4: Fani literatury wybrali się na masowe zakupy. W Opolu odbył się właśnie 10. Festiwal Książki. Opolanie uzupełnili swoje księgozbiory zarówno w dzieła światowej, jak i lokalnej literatury. Przez 3 dni na Placu Wolności odbywały się spotkania autorskie, koncerty, a swoje propozycje literackie sprzedawało około 150 wystawców. Ja też wybrałem się tam, żeby uzupełnić braki na półce z książkami.
12: Polowanie na książki uskuteczniane jest?
13: Tak, zdecydowanie. Jest to ten moment, kiedy można po prostu znaleźć coś, albo coś nowego, albo znaleźć, tak jak w moim przypadku, coś, do czego wraca się po prawie 30 latach.
12: A do czego to się wraca po 30 latach?
13: Babcie chmieli, tytus, romek i atomek.
12: O, czyli klasyka gatunku.
13: Dokładnie, i zaszczepiamy jeszcze kolejne pokolenie też miłością do komiksów.
12: A to jest bardzo świetna inicjatywa, bo ja też na przykład tytusa, romka i atomka, no to mam całą kolekcję w domu.
13: No chyba wszyscy się na tym wychowaliśmy, a dzisiaj okazuje się, że są kontynuatorzy pracy babcia chmiela, także no coś nowego też i dla nas, starszych.
12: Coś, o czym zapewne niewielu wie, ja niedawno słyszałem faktycznie, że nowe tomy powstają.
13: Tak, dokładnie, ja dzisiaj dostrzegłem, że jest nowość, no czekam, aż dzieci pójdą spać, dobiorę się do tych komiksów.
12: Czyli przyjemność zarówno dla najmłodszych, jak i starszych. No, tutaj pani na przykład, przy czym by odpoczywała?
14: Przy mrozie. Ale tak się składa, że wszystko mam na bieżąco, więc nic dzisiaj nie kupiłam dla siebie, bo czytam po prostu to, co wychodzi, to czytamy od razu.
12: Ale może jest jeszcze czas na to, żeby coś tutaj, prawda, przyhaczyć.
14: Tak, dlatego wędrujemy i szukamy.
12: Ile stanowisk już się udało tutaj zwiedzić?
14: No kilka. Gdybyśmy chcieli wszystko, to musielibyśmy poświęcić dużo czasu, a jeszcze mamy urodziny przed sobą, więc raczej się spieszymy.
12: Jedno szybkie pytanie. Widzę, torba pełna książek już jest.
15: No jest, nie ukrywam. Rzeczywiście, są już 4.
14: Sympatyk.
15: Tak jest, sympatyk, zwolennik i filozof.
12: A co udało się upolować?
15: To jest tak, przede wszystkim dla takiej luźnej lektury Znamie wodnika Agaty Suchockiej, wybitna opolska, tutaj z Opola pisarka, oraz Klątwa południcy. To tak do poduszki, ale także do herbaty, do kawy.
12: Brzmi jak coś takiego mocno słowiańskiego.
15: Zdecydowanie tak, to są słowiańskie klimaty w takim beletrystycznym słowiańskim uniwersum, ale oprócz tego, żeby było też przyziemnie, to książka o Hongkongu, o nieustającej walki o tożsamość. Ciekawa, taka egzotyczna, geopolityczna historia człowieka właśnie z tamtych okolic, z tamtych stron, który stara się relacjonować to, co przeżył i w jaki sposób to wszystko zachodziło. A także 4. pozycja, Filozofia przypadku Michała Hellera. To jest wybitny człowiek, założyciel, ja zawsze zapominam, to jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Fundament po prostu polskiej filozofii oraz filozofii nauki, czyli fizyki.
12: Brzmisz tak, jakbyś już te wszystkie książki znał. Czy to jest tak, że jeszcze ich nie czytałeś i faktycznie dopiero się z nimi zapoznasz? Czy na przykład miałeś okazję już z biblioteki wypożyczyć i po prostu stwierdziłeś, że musisz mieć to na półce?
15: Jeszcze nie czytałem żadnej z tych książek, natomiast taką mam o nich wyobrażenie, taką mam ich postrzeganie, koncepcję.
12: Czyli widzę gatunkowo też bardzo różnorodnie.
15: Jak najbardziej, staram się nie ograniczać do jednego gatunku, aczkolwiek ja jestem bardziej team reportaże i takie bardziej naukowe. Ale lubię też sobie odpocząć przy takiej innej trochę lekturze. No trzeba sobie rozmaicać życie.
16: Agnieszka Trzeszkowska-Boreza, jestem współwłaścicielką wydawnictwa Mięta.
12: Pani tutaj wystawiła się ze swoimi książkami, no i zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że to już bardzo często nie są zwykłe białe tomy, które gdzieś tam są bardzo do siebie podobne, ale coraz częściej są zastosowane takie ozdobienia, prawda, na bokach. Akurat na pani stanowisku jest takich książek najwięcej.
16: O, bardzo, bardzo mi miło. Ja sama jestem sroką okładkową i uwielbiam sprawdzać nowe efekty w ogóle na książkach, więc co tylko możemy wymyślić, a drukarnia nam to zrealizuje, to wymyślamy i to robimy, więc to jest naprawdę... A wiemy też, że czytelnikom się bardzo podoba. No i tak jak pana, tak samo przyciąga czytelników. Kupujemy oczami, jak już się spodoba okładka, no to właściwie książka się na pewno spodoba, bo nie może być inaczej.
12: Bo to trochę tak wygląda, jakby ta okładka była ze wszystkich stron, nie?
16: Bo jest ze wszystkich stron, niektóre nawet, no niektóre mają barwione brzegi, to wiadomo, że zadrukowane brzegi, to jeszcze w taki precyzyjny sposób, bo to też się całkiem niedawno w ogóle pojawiło, że można tak robić. To też robi wrażenie, mamy książki ze złoconymi brzegami, no one wyglądają jak, nie wyglądają już jak książki, mimo że są książkami, ale wyglądają po prostu jak takie ozdobne puzderka.
12: A takie z zadrukowanymi brzegami, to jest jakby przeważa tutaj fantastyka, czy nie ma reguły?
16: Rzeczywiście jest tak, że do niektórych książek to pasuje, do gatunków to pasuje i przeważa fantastyka i groza. My mamy głównie fantastyczne i grozowe książki z zadrukowanymi brzegami. Tutaj chodzi raczej o to, że czytelnicy fantastyki bardziej niż czytelnicy pozostałych gatunków zwracają uwagę na to, jak ta książka wygląda, jak jest zapakowana. Bardzo często też kupują książki kolekcjonerskie, czyli kupują książki, które już znają, które są tylko do postawienia na półce. Jeżeli chodzi o książki z zadrukowanymi brzegami, to też mogę zdradzić, że są tacy, którzy kupują po dwa egzemplarze, żeby jeden postawić grzbietem, a drugi brzegiem. Żeby po prostu i ale są też tacy, też widziałam półki u bookstagramerów, które wyglądają tak, że stoją książki z zadrukowanymi brzegami i oni doskonale wiedzą, który brzeg jest od czego. No bo rzeczywiście mniej to pasuje do literatury obyczajowej, do kryminału, thrillera, to tam takich zabiegów się nie stosuje albo robi się to rzadko, no bo po prostu byłoby to bardzo często na przykład w przypadku kryminału, czy też grozy, jednak epatowanie jakąś brutalnością, czy one nie byłyby ładne po prostu, te brzegi.
12: I ludzie kupują oczami, ale głównie dla siebie, czy na przykład jako prezent?
16: Dzisiaj akurat jest taki dzień, że sprzedajemy bardzo dużo na prezenty. Ale na prezenty kupują książki niespodzianki, czyli na przykład randki z książką, bo to też jest fenomen. Tutaj na wielu stoiskach, czy Mystery Box, czy u nas to się nazywa randka z książką, po prostu są książki zapakowane ładnie na prezent z wstążeczką, oklejone naklejkami tematycznymi i czytelnicy wybierają książkę tylko po jednym zdaniu, czyli po trzech, czterech motywach, o czym jest dana historia, i bardzo wiele na prezent właśnie takich książek dzisiaj sprzedałyśmy. Myślałyśmy, że nam wystarczy na całe 3 dni, ale z tego co patrzę, to pewnie już jutro rano nam się skończą te randki z książką.
12: Pytanie takie zadam, klasyczne, za czym kolejka ta stoi?
17: Za autografem doktora.
12: Ulubiony autor?
17: Ulubiony.
12: Ile tak mniej więcej się czeka po taki autograf?
17: A to zależy, jaka kolejka, kiedy pan przyjdzie. Niektórzy czekają w momencie, jak ustawią stoisko, a niektórzy przychodzą później. Także no, chwilę, z pół godzinki.
12: Czyli pół godzinki to wcale nie jest aż tak dużo czasu.
17: Absolutnie, to jest taki czas optymalny.
12: Była już wcześniej okazja, żeby się spotkać z jakimś ulubionym autorem?
17: No akurat z tym autorem, do którego tutaj mam, do Sławka Gortycha, to się już spotykamy od 4 lat, regularnie raz w roku.
12: Tutaj czy różnie to bywa?
17: Różnie. Spotkaliśmy się w Jagnotowie, spotkaliśmy się na Barcy, Łódce, na Odrze, no i w zeszłym roku tutaj. A i jeszcze spotkaliśmy się w zeszłym roku w Zamku w Moszej. Też tam miał swoją prelekcję. A że jesteśmy z okolic, także mieliśmy 2 kroki.
12: Widzę, na festiwalu książki nie tylko na książki się poluje?
18: No tak, ja jestem autorką, dlatego tu jestem, także jutro będę podpisywać swoją książkę. Pod tytułem Azja bez skarpetek. Serdecznie zapraszam.
12: To może trochę więcej o tej książce w takim razie.
18: Jest to książka podróżnica dla dzieci, gdzie dziewczynka podróżuje z rodzicami i ze swoim pluszowym zającem o imieniu Felek, podróżują po Azji. Zwiedzają i mają różne przygody.
12: Córka tutaj pokazuje, że to o niej książka jest, tak?
18: Tak, tak, oczywiście.
12: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu?
18: W Opolu w ogóle jesteśmy pierwszy raz, także pierwsze chwile i na razie nam się podoba.
12: Jakie wrażenie robi ten festiwal książki?
18: No to jest to, co lubimy, czyli książki, więc bardzo dobrze się tutaj czujemy. Mam nadzieję, że będzie jutro też bardzo przyjemnie.
12: Widzę, już tutaj jakieś skuteczne łowy udało się wykonać.
19: Tak, tak.
12: I co to za książki?
19: To są książki żony, ja tylko noszę.
12: To jakie to książki tutaj żona upolowała?
14: Przede wszystkim Bonda, trzecia część kryminałów, i tutaj mąż jedną też wybrał dla mnie, więc to będzie niespodzianka.
12: Czyli jeszcze nie znałaś, tak?
14: Jeszcze nie.
12: A czego jeszcze będziesz tutaj poszukiwać?
14: Izabeli Janiszewskiej, ponieważ chyba jutro ma podpisywać książki.
12: A jeśli chodzi o gatunki literackie, to jaki ulubiony?
14: Kryminał chyba, ale też romans.
12: To może pani spytam, za czym kolejka ta stoi?
20: Stoi za autografem do Małgorzaty Oliwii Sobczak.
12: Ulubiona autorka?
20: I jedna z ulubionych.
12: Ile już książek tutaj od pani Małgorzaty jest na półce?
20: Całą serię kolorów zła, teraz ta najnowsza właśnie będę czytała Fiolet i poprzednie Szrama, cała ta seria również.
12: Pierwsza okazja, żeby spotkać panią Małgorzatę?
20: Pierwsza.
12: Okay. Czyli tutaj już tych książek do podpisu kilka jest, tak?
20: Nie, jest jedna, ale ta wyjątkowa, bo tutaj kupiona.
12: No dobrze, ile czasu mniej więcej się czeka w kolejce po autograf?
20: No ja czekam jakieś 40 minut.
12: No i na co tutaj polujemy?
3: Fantastykę, science fiction, jakieś komiksy może. Żadnej wybitnej literatury. Nie mam czasu na to. O, ma to mi sprawiać przyjemność.
12: Widzę, że przyglądałeś się tutaj tym wszystkim bestiariuszom. Mam kilka w domu i to jest naprawdę świetna rzecz.
3: Świetna literatura na porcelanę, że tak powiem. Krótkie, jednostronnicowe opis postaci i do tego jest obrazek. Bardzo mi się podoba.
12: No i też zwróciłem uwagę na to, że te wydania prześcigają się w tym, które będzie ładniejsze.
3: Tak, teraz książki są coraz ładniejsze, to trzeba przyznać, że zauważyłem, że popularne jest też kolorowanie stron z drugiej strony. No i fajnie, że te książki są coraz ładniejsze. No, one muszą zachęcić do tego, żeby wejść z powrotem w analog z cyfry, co nie? Że tak powiem. Co innego na tablecie czy na Kindle, co innego trzymać ten papier w ręku.
12: Ten festiwal książki tutaj do Opola przyciąga spoza innych miast? Czy przyjechałeś tutaj z Malinki, nie wiem, albo z Załodża?
3: Kilometr stąd. Aha. Jestem stąd. W zeszłym roku nie mogłem być, bo kolidował nam Mystic, ale w tym roku jak najbardziej pojawię się jeszcze jutro i pojutrze.
12: I dalsze polowanie będzie uskutecznione.
3: Pewnie.
12: Złotówka i 5 groszy za książkę.
21: Oczywiście. To jest uczciwa...
22: Dostaliśmy gratis, ponieważ dwie książki wyszły 2,05.
21: To uczciwa cena za książki. Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych oraz natura i katastrofa i społeczne reakcje.
12: To będzie co czytać.
22: Bardzo polecam książki z elektroenergetyki zamiast tabletek na spanie.
21: Jakby ktoś chciał sobie jeszcze przypomnieć, jak to było w 97 podczas powodzi, to polecam. Szkoda, że nie miałam wcześniej tej książki.
12: Bo to o tym jest ta książka.
21: Tak, dokładnie.
12: Tegoroczny festiwal książki trwał od piątku 12 do niedzieli 14 czerwca. Czy kolejna edycja znów będzie większa? O tym przekonamy się już za rok.
2: Kryminalne Opole.
12: Skoro mowa o wolnym czasie, to w nadchodzące wakacje wielu Opolan będzie go spędzać nad wodą. Warto przy tym zachować rozsądek, o czym przekonał się jeden z mieszkańców. Mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
23: 31 maja w niedzielne popołudnie młodsza aspirant Marta Eliasz z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim spędzała swój dzień wolny wspólnie z rodziną, wypoczywając nad jeziorem Balaton. W pewnym momencie zauważyła, jak jeden z pływających zaczyna się topić i wołać o pomoc. W tym momencie policjantka wspólnie z dwoma innymi świadkami utworzyła łańcuch życia i złapała tonącego. Po chwili młody mężczyzna został wyciągnięty z wody. Uratowany świadczył, że na całe szczęście nie zachłysnął się wodą, doznał natomiast bardzo silnego skurczu. Mężczyzna został przekazany pod opiekę osób najbliższych. Postawa młodszy aspirant Marty Eliasz pokazuje, że policyjna dewiza "Pomagamy i chronimy" jest obecna w działaniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy również poza służbą.
12: A opolscy policjanci rozpoczęli już swoje patrole przy lokalnych akwenach. Na policyjnych motorówkach patrolują jeziora Turawskie i Nyskie, żeby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej, a najlepiej w ogóle.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
12: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającej się Nocy Kultury w Opolu. Wcześniej jednak też trochę kultury, ale połączonej z rekreacją.
2: Aktywnie w Opolskiem.
12: Mieszkańcy Łubnian będą mieli okazję popłynąć kajakiem po Małej Panwi. Będą mogli też wziąć udział w spotkaniach autorskich. To wszystko w ramach projektu Kajak Książka.
24: Tomasz Siniew, dyrektor Łubnieńskiego Ośrodka Kultury.
12: I co tam będzie się ciekawego działo? Słyszę jakiś spływ kajakowy, tak?
24: Kajak Książka albo Kajak Książka. Ruszamy z realizacją naszego projektu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponad 830 mieszkańców powiatu opolskiego zagłosowało na to, żeby zorganizować 3 spływy kajakowe zakończone spotkaniami autorskimi. Spływy kajakowe Małą Panwią z Turawy do Kolanowic. Piękna trasa, 2,5-godzinna dla kajaków. Rodzinnie można spędzić czas. Co ważne, za darmo organizujemy ten spływ, a na końcu w Kolanowicach czeka spotkanie autorskie. Pierwsze spotkanie autorskie będzie z rodziną Mana. Mana w podróży, czyli podróżnikami, którzy piszą książki dla dzieci, ale myślę, że też dla dorosłych, o tym, jak podróżować z dziećmi, szczególnie po górach. Jeżeli mają Państwo okazję w mediach społecznościowych ich podejrzeć, to na pewno ciekawe szlaki zaproponują, a na pewno będą z nami na pierwszym spływie 20 czerwca, który ten spływ w Turawie zaczyna się o 9:30. Można zapisywać się na niego przez naszą stronę internetową łubnieńskieośrodekkultury.pl, pisane łącznie bez polskich znaków.
12: Nawet jeżeli będzie to sobota rano, to jeszcze te zapisy gdzieś tam się mogą udać, tak?
24: Oczywiście cały czas lista rezerwowa będzie, ale to już jest kolejny asumpt do tego, żeby powiedzieć o kolejnych spływach, bo mówiłem, będą 3. Pierwszy w czerwcu, drugi w lipcu, a trzeci w sierpniu. Na każdy spływ mamy 100 miejsc.
12: A w lipcu i w sierpniu też będziecie kogoś gościć?
24: Tak. W lipcu będzie to redaktor Gorazdowski i już mówię Państwu, kiedy redaktor Gorazdowski będzie gościł na spotkaniu autorskim 18 lipca. Wówczas odbędzie się drugi spływ, a trzeci spływ 22 sierpnia i gościem będzie Jasiek Mela.
12: To ciekawe osoby. Pewnie będzie więcej osób chętnych nawet na to samo spotkanie autorskie, chociaż no wiadomo, kajaki latem, no to jest super sprawa, zwłaszcza ten spływ z Turawy do Kolanowic, ja osobiście polecam, bo w zeszłym roku płynąłem i to jest naprawdę malownicza trasa.
24: I szczególnie, jeżeli ktoś zna spływy kajakowe na Małej Panwi w tym pierwszym jej odcinku naszym opolskim, czyli od w kierunku Ozimka, tak? Zawadzkie, Kolonowskie, to myślę, że odcinek z Turawy do Kolanowic jest o tyle ciekawszy, że jest po prostu głębszy.
12: Mówił Tomasz Siniew, dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury. W ramach projektu Kajak Książka planowany jest też zakup nowych książek do bibliotek w Łubnianach, Jełowej, Luboszycach i Brynicy.
2: Co jest grane w Opolu?
12: To będzie najgorętsza noc nadchodzącego lata. W Opolu po raz

0: serca, mnóstwo zabawy, dużo kultury oczywiście. Myślę, że najpierw oddam głos organizatorom niektórych z wydarzeń, potem jeszcze oczywiście uzupełnimy to o kilka innych eventów, które chciałem Państwu też przedstawić, także zapraszam serdecznie.
1: Michał Przyszlak, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Jako Wydział Sztuki w tym roku dołączyliśmy do Nocy Kultury z wydarzeniem, które cyklicznie już po raz trzeci odbędzie się w postaci tak zwanego SPA, czyli spotkania performerów audiowizualnych. Jest to wydarzenie, które łączy w sobie szeroko pojęte działania audiowizualne, od DJingu przez audiowizualne performance. W tym roku wystąpi 11 artystów i artystek, którzy będą prezentować swoje autorskie realizacje. Jest to wydarzenie o tyle nietypowe, że takie spotkania, takie performance'y często są gdzieś na styku sztuki scenicznej, sztuki w galerii. My tym samym wychodzimy trochę poza te ramy, wchodząc we współpracę z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. I tak, rozpoczniemy o 17:00. Kilkunastoro artystów i artystek zaprezentuje swoje realizacje. Często będą to realizacje premierowe, które jeszcze nie miały swoich tegorocznych odsłon, ale wiem, że już będą dalej krążyć po praktycznie całej Europie i dalej. I tak, do godziny 21:00, a o 21:00 oddaję głos.
0: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Oczywiście Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ma przyjemność po raz kolejny współpracować w ramach wydarzeń Nocy Kultury i tutaj wyjątkowo z Wydziałem Sztuki. Także po wspaniałych pokazach zapraszamy na część taneczną o godzinie 21:00 na scenie sali kameralnej Kuba Karaś, muzyk, producent, znany z zespołów m.in. The Dumplings, Karaś Rogucki. Tutaj ze specjalnie przygotowanym setem DJ specjalnie na Noc Kultury i oczywiście nie zabraknie tej wizualnej części, bo wyjątkowe wizualizacje przygotuje Mikołaj Praczuk. Zapraszamy.
2: Dzień dobry, Mateusz Torzecki, kierownik działu wystawy edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Szanowni Państwo, w tym roku bardzo wyjątkowo, ponieważ kilka fantastycznych wydarzeń u nas. Sama impreza będzie nazywała się Vinyl Fest i Vinyl Fest jest w tym roku organizowany w Opolu w bardzo szczególny sposób, ponieważ zarówno Muzeum Polskiej Piosenki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, sam Vinyl Fest, a także Audio Center Poland zapraszają na dużą imprezę, która odbędzie się w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu. Gramy przez całe dwa dni, czyli zarówno zapraszamy w piątek, jak i w sobotę. To będzie zarówno giełda winylowa, będą fantastyczne prelekcje, będą także spotkania m.in. z Michałem Wilczyńskim z GAD Records, więc mam nadzieję, że wszyscy melomani, wszyscy fani muzyki przyjdą, by buszować w winylach, ale jednocześnie by wysłuchać fantastycznych historii o tym, jak powstawały najważniejsze kultowe polskie płyty.
3: Karolina Saletnik, Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Podczas tej Nocy Kultury zapraszamy również na naszą 13. Noc Opolskich Legend. Od 18:15 zapraszamy pod Zamek Górny, gdzie przygotujemy wyjątkowy tor przeszkód właśnie w tematyce legend, zabobonów i zagłębimy tą historię guseł. Kto pokona tor tematyczny, oczywiście otrzyma nagrodę. A o 23:15 zapraszamy w stawek zamkowy. My bezpośrednio w nim połączymy niemożliwe, czyli ogień z wodą. Zapraszamy na to wyjątkowe widowisko, bo udowodnimy w końcu, że Opole to miasto wodnika. Oczywiście oba działania będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu miasta Opola, więc będą darmowe.
4: Dzień dobry Państwu, Monika Kawa, Fundacja Dom i jednocześnie Galeria Biały Kruk. Jak co roku mamy przyjemność uczestniczyć w Nocy Kultury. Szczególny akcent zawsze kładziemy na warsztaty, kreatywność i twórcze spotkanie. Tym razem nie będzie inaczej. W Białym Kruku spotykamy się na warsztatach rękodzielniczych, inspirowanych architekturą Opola, szczególnie opolskie kamienice są nam bliskie. I będą to lampiony, a więc połączenie architektury ze światłem, bardzo ciekawe i twórcze do zrealizowania. realizowania zarówno dla dzieci, dorosłych, młodzieży, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Niespodzianką będzie taka instalacja świetlna, Biały Kruk również nabierze blasku, a więc będzie taki wieczorna niespodzianka i na pewno duże urozmaicenie, jeśli idzie o ulicę Koraszewskiego i Galerii Biały Kruk. Zapraszam.
2: Lucjan,

0: na tą współpracę polsko-niemieckiej. Szanowni Państwo, tą współpracę polsko-niemieckiej wspólnie z Stowarzyszeniem United in Jazz z Darmstadt zaprasza w ramach Nocy Kultury na pokaz filmu dokumentalnego Zbigniew Seifert, Niedokończona podróż. Jest to film poświęcony wybitnemu polskiemu skrzypkowi jazzowemu. Po seansie zapraszamy na spotkanie ze współtwórczynią filmu Anetą Norek. Film będzie pokazywany w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17. Jest to preludium do całego weekendu z jazzem, bo w sobotę zapraszamy na jam session do klubu Opo, a w niedzielę do Szkoły Muzycznej na koncert kwartetu Mateusza Smoczyńskiego.
1: Dopowiem jeszcze garść, szanowni Państwo, informacji na temat innych wydarzeń, które zaplanowaliśmy dla Państwa. W imieniu oczywiście miasta Opola, ale również Miejskiej Biblioteki Publicznej bardzo serdecznie zapraszam o godzinie 17.30 w Noc Kultury do Urban Labu, Centrum Przesiadkowe w Opolu, gdzie odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Wojciechem Mannem i Katarzyną Kubisiowską. Będzie ono poświęcone ostatniej książce, którą właśnie książce w formie wywiadu, którą przeprowadziła właśnie pani Katarzyna Kubisiowska, dziennikarka między innymi Tygodnika Powszechnego, autorka również książki na przykład poświęconej Korze. Nie zabraknie oczywiście wielu anegdot, żartów, ale również osobistych refleksji pana Wojciecha Manna, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, jak na stolicę polskiej piosenki przystało. Również kontynuujemy tradycję organizacji pokazu mody. W ubiegłym roku odbył się pierwszy taki pokaz mody w dawnej siedzibie Banku PKS-a na Damrota, gdzie prezentowaliśmy marki młodzieżowe adresowane do młodych ludzi. Również i w tym roku o godzinie 21 do 23 odbędzie się taki pokaz mody, który będzie prezentował dwie marki, markę Neige oraz New Forms. Są to również propozycje skierowane do młodych osób, ale nie tylko, które łączą ze sobą minimalizm, taki casualowy styl, ale również przede wszystkim zrównoważony rozwój. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby się poczuć jak na pokazach mody w Mediolanie czy w Paryżu, myślę, że jest to świetna propozycja. W ubiegłym roku zgromadziła bardzo, bardzo wiele osób. Natomiast zaraz po tym, o godzinie 23, również w tym samym miejscu, muzyka elektroniczna, DJ sety, after party z udziałem wielu DJ-ów, Kranz, Hedonis, Houdini, Inteco. Organizatorem tego wydarzenia muzyki elektronicznej jest Stowarzyszenie Dobry Pomysł. Też jak gdyby nie bez znaczenia jesteśmy na małym rynku, ponieważ kontynuujemy tradycję organizacji wydarzenia adresowanego do fanów muzyki techno i house. I tu również będziemy od godziny 20 do północy właśnie grać taką muzykę. Wystąpią m.in. Search, Hedonis, Houdini, White Rose, Tabi, Darus. Natomiast już od godziny 23 ta impreza przeniesie się do pubu Highlander. Myślę, że potrwa do późnych godzin nocnych. Przygotowaliśmy również pewną nową niespodziankę dla Opolan. Od godziny 18 do 20 niedaleko pomnika Kazimierza I Wielkiego na opolskim rynku opolski artysta pan Michał Krawiec będzie prowadził warsztaty sidodruku. Wszyscy Opolanie będą mogli przynieść ze sobą koszulkę bądź też torbę materiałową i uzyskać piękny wydruk będący logotypem tegorocznej Nocy Kultury. Layout Nocy Kultury przygotowała polska artystka Katarzyna Mular, która jest z nami tak naprawdę od początku organizacji tej imprezy. I jak sami Państwo zobaczycie na plakatach, również na stronie internetowej nockultury.opole.pl wszystkie wydarzenia wraz z opisami, jest ich bardzo dużo, koncerty, osiedlowe prywatki, pokazy, będzie również taniec, tańczenie tanga tutaj na ulicy Krakowskiej, mnóstwo innych atrakcji. Ruszy oczywiście również 16. Festiwal Fotografii, ale temu będzie pewnie poświęcona osobna konferencja prasowa. Tych wydarzeń mamy 48. Szczegółowe opisy, tak jak powiedziałam, na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, którzy włączyli się w organizację tegorocznej Nocy Kultury i serdecznie zapraszamy. Będzie również ulotka pokazująca oś czasu. Wszyscy Opolanie będą sobie ją mogli zabrać z Instytucji Kultury, z wielu miejsc powszechnie dostępnym i wybrać te działania, które są dla nich interesujące. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Mówiła Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta. Tegoroczna Noc Kultury w Opolu odbędzie się 26 czerwca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich niezapominajkach.
11: W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem Nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania.
10: A także o Polskim Centrum Seniora.
12: Malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie.
10: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursie Opolska Niezapominajka. Jest to konkurs promujący zaangażowanie społeczne i efektywność organizacji działających w regionie. Plebiscyt od 2008 roku wyłania najlepszą organizację pozarządową w województwie. Od 2014 roku honoruje społeczników, a od 2023 roku samorządy lokalne najlepiej współpracujące z trzecim sektorem. Celem konkursu jest uhonorowanie organizacji, osób fizycznych oraz jednostek, które mają znaczne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na terenie województwa. A trwa właśnie nabór za działalność w 2025 roku. Nagroda w konkursie przyznawana będzie w trzech kategoriach. Dla aktywnej organizacji pozarządowej, która w szczególności aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia środowisk lokalnych, realizuje zadania publiczne mogące służyć za przykład dobrych praktyk poprzez swoją działalność, wzmacnia wizerunek organizacji pozarządowych. Dla społeczników roku, czyli osoby, która w szczególności podejmuje nieodpłatne działania na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia. Podejmuje działania na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, skutecznie walczy z problemami społecznymi lub zapobiega im, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych oraz dla przyjaznego samorządu, który w szczególności szeroko wspiera i upowszechnia ideę samorządową oraz pobudza aktywność obywatelską, aktywnie działa na rzecz integracji i współpracy środowisk społecznych, realizując zadania mogące służyć za przykład dobrych praktyk. Organizuje działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne o charakterze ponadlokalnym. W ramach konkursu mogą być przyznane także nagrody specjalne, czyli super niezapominajka dla organizacji pozarządowej, społecznika roku oraz przyjaznego samorządu. A więcej o konkursie mówi Artur Walkowiak, pomysłodawca akcji Biegam po windę.
13: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
11: Zapraszam do udziału w tegorocznej edycji konkursu Opolska Niezapominajka. W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem Nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. To wyjątkowa okazja, by dostrzec osoby, instytucje, organizacje pozarządowe, które każdego dnia robią wiele dla poprawy życia mieszkańców, lokalnych społeczności. Często działają po cichu, bez rozgłosu, ale są przekonani, że warto zmieniać świat na lepsze.
10: Mówił laureat konkursu, pomysłodawca akcji Biegam po windę, Artur Walkowiak. Nabór zgłoszeń ruszył 28 maja i potrwa już tylko do 18 czerwca, więc warto się pospieszyć. To będzie już 18 edycja konkursu, który z czasem ewoluował, jak już wcześniej wspomniałam. Łącznie od początku trwania konkursu we wszystkich trzech kategoriach złożono 478 zgłoszeń, z których przyznano 56 nagród głównych oraz 80 wyróżnień. Nagrodzono 29 organizacji pozarządowych, 25 aktywnych społeczników oraz 2 samorządy. Mówi Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI.
14: Otrzymanie nagrody było ogromnym takim zastrzykiem energii. Faktycznie potwierdzeniem, że ta praca ma sens i nie tylko pod kątem dzikich zwierząt, które wracają do środowiska, otrzymują tą drugą szansę, drugie życie, ale też ma sens pod kątem właśnie naszym społecznym, że ludzie zwracają na to uwagę, zależy im, żeby tym zwierzętom pomagać. Zachęcam do typowania i społeczników, i organizacji społecznych.
10: Mówiła Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. W tym roku czas na kolejnych laureatów, a zatem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego czeka na Państwa zgłoszenia. Do udziału w konkursie zachęca Państwa również wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak.
15: Serdecznie zachęcam samorządy województwa opolskiego do udziału w konkursie Opolska Niezapominajka dla przyjaznego samorządu. To wyjątkowe wyróżnienie dla gmin, które skutecznie działają na rzecz swoich mieszkańców i rozwoju lokalnej społeczności. Zachęcam do udziału i wspierania tego typu inicjatyw, które pokazują, jak wiele dobrego dzieje się w naszych samorządach. Powodzenia dla wszystkich uczestników.
10: Mówił wójt gminy Łubniane Paweł Wąsiak. Opolskie niezapominajki przypominają, jak wiele znaczą pamięć, szacunek i obecność drugiego człowieka. Za ideą tej inicjatywy stoją konkretne historie mieszkańców regionu, dla których aktywność społeczna i wzajemne wsparcie są ważną częścią codzienności. Podobne wartości można odnaleźć również w Centrum Seniora w Opolu. To właśnie tutaj seniorzy spotykają się, rozwijają swoje pasje i udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody w prowadzeniu aktywnego życia. Od symbolicznego przesłania opolskich niezapominajek przechodzimy więc do miejsca, w którym troska o starsze pokolenie przybiera bardzo konkretny wymiar. Zachęcam więc do wysłuchania mojej rozmowy z kierownikiem Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, Małgorzatą Jarosz-Basztabin.
13: To warto wiedzieć o Opolu.
10: Jak to się w ogóle stało, że powstało takie Centrum Seniora w Opolu?
16: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
10: I to centrum ma już 10 lat. W tym roku obchodzi swój jubileusz. Ja chciałam zapytać, jak centrum zmieniło się na przestrzeni lat?
16: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić, na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
10: Jakie zajęcia tutaj czekają na opolskich seniorów? Czym możecie się Państwo pochwalić?
16: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi, ten... Przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie. Bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas.
10: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jaroszy-Basztabin. A jedną z instruktorek w centrum jest Kamila Bochniak.
17: Pracuję w Centrum Senior jako instruktor do spraw kulturalno-oświatowych. Najczęściej mamy zajęcia z wyplatania makramy, bo tym się tak specjalizuję, ale wprowadziliśmy też takie zajęcia, teraz to taka nowość, malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie. Też działamy właśnie na szydełku. Mamy taką super seniorkę, która uczy inne seniorki właśnie szydełkowania. Na tym się skupiamy na ten moment. Ja myślę, że dzisiejszy senior jest coraz bardziej taki świadomy i tak naprawdę zawsze jak nawet pytam, czy mają grupę na WhatsAppie, czy mogę do nich napisać na WhatsAppie, to zawsze słyszę, że tak. Naprawdę takie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma tego właśnie tego kontaktu. Tak samo na Facebooku, czy właśnie takie przez social media, coraz większy taki dostęp myślę, że mają seniorzy. Więc nie powiedziałabym, że mają problem właśnie, czy żebyśmy my mieli z dotarciem do takich osób.
10: Mówiła instruktorka w Centrum Seniora w Opolu, Kamila Bochniak. Ja bym chciała tylko zaznaczyć, że gdzieś w rozmowach z seniorkami tutaj obecnymi przed naszym wywiadem dowiedziałam się, że dla nich to centrum to nie jest tylko miejsce warsztatów, to jest miejsce, gdzie otrzymują pomoc, wsparcie, że one się tutaj czują rozumiane, akceptowane.
16: Ogromnie mnie to cieszy, co pani teraz powiedziała, bo cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać, albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę, nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe, to są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia, o to, o czym powiedziała już wcześniej Kamila, to są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne. Mamy zespół Opolanie, Jan Konopka. Przecież to jest człowiek orkiestra. Tutaj każdy śpiewać może, co powtarza. To mnie ogromnie cieszy, bo No, nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opola, nie można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy.
18: A co z seniorami, którzy z różnych przyczyn nie mogą tutaj fizycznie z Wami być? Czy organizujecie jakieś warsztaty, jakąś pomoc dla nich?
16: Tak, trochę stereotypowo, to pewnie odpowiem Pani na to pytanie, bo pierwsze, co mi się nasunęło, to też to, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla seniorów, czyli w momencie, kiedy ktoś może nie potrzebuje na stałe, ale z różnych przyczyn, złamie nogę, czy jest w trakcie jakiejś rehabilitacji, potrzebuje wózka czy balkonika, to u nas można go wypożyczyć.
18: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jaroszy-Basztabin. I to właśnie dzięki takim inicjatywom seniorzy mogą pozostać aktywną i ważną częścią lokalnej społeczności.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
18: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o opolskiej karcie rodziny i seniora.
19: W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie.
18: Ale przeniesiemy się także do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski.
20: Władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta.
18: Mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z licznych zniżek i ulg dzięki opolskiej karcie rodziny i seniora. To program samorządu województwa, który od ponad 10 lat wspiera rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, opiekunów, osób zależnych oraz seniorów. Karta jest bezpłatna i nie zależy od wysokości dochodów. Mogą ją otrzymać m.in. rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby sprawujące opiekę nad bliskimi wymagającymi wsparcia oraz mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki karcie można korzystać ze zniżek oferowanych przez setki partnerów w całym regionie. Od instytucji kultury i sportu po firmy usługowe i prywatnych przedsiębiorców. Obecnie z programu korzysta ponad 111 tysięcy mieszkańców, a rabaty oferuje już ponad 200 partnerów. Opolska Karta Rodziny i Seniora to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, to także budowanie przyjaznego klimatu dla rodzin i seniorów oraz wzmacnianie lokalnej wspólnoty. A więcej na ten temat mówi kierownik referatu planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Danuta Rospont-Bednarska.
13: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
19: Opolska Karta Rodziny i Seniora to, można powiedzieć, nastolatka. W tym roku skończyła 12 lat. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i też najdłużej realizowanych inicjatyw w województwie opolskim. Jest jedną z pierwszych kart regionalnych. Karta adresuje swoje działania do rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz do seniorów od 60 roku życia. O kartę mogą również ubiegać się mieszkańcy województwa opolskiego, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, ale także rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, osoby pełniące opiekę nad osobą zależną. Pełną informację na temat tego, komu przysługuje karta, kto się może o nią ubiegać, znajdziecie Państwo na stronie dlarodziny.opolskie.pl, a także na naszym fanpage'u na Facebooku Opolskie dla Rodziny. Zamieszczamy tam bardzo wiele ciekawych informacji adresowanych do rodzin, adresowanych do seniorów. Wniosek o wydanie karty można złożyć w różny sposób, drogą tradycyjną, czyli papierowo, ale również elektronicznie przez ePUAP. W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie, a następnie karta jest produkowana u nas i przekazywana drogą pocztową do wnioskodawcy.
18: Mówiła Danuta Rozpont-Bednarska, kierownik Referatu Strategii Rozwoju w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje, wnioski oraz wykaz partnerów można znaleźć na stronie programu Opolskie dla Rodziny. A teraz, jak już wcześniej wspomniałam, przeniesiemy się do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski. To właśnie tutaj, w klasztorze franciszkanów, przez ponad rok internowany był kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. W odosobnieniu pod ścisłym nadzorem władz komunistycznych nie tylko przetrwał trudny czas uwięzienia, ale także zrodziła się w nim idea jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Jak wyglądało jego życie za murami klasztoru? Dlaczego Prudnik odegrał tak ważną rolę w historii Polski? O tym opowie Państwu Marcin Husak, przewodnik, regionalista i popularyzator historii Prudnika.
13: Wędrówki po Opolskiem.
1: W 1954 roku do drzwi prudnickiego klasztoru początkiem października zapuka dwóch smutnych panów. Jeden ubrany w mundur, drugi ubrany w garnitur. Ten w mundurze będzie reprezentował Wojska Ochrony Pogranicza, natomiast ten w garniturze będzie reprezentował Ministerstwo do Spraw Wyznań, na którego czele stać będzie wówczas Krwawa Julia, a zatem Julia Brystygierowa. I to oni oznajmią prudnickim franciszkanom, iż ci mają ledwie 2 godziny na to, aby opuścić klasztor, ponieważ oficjalnie klasztor znajduje się w strefie przygranicznej, a zatem ruch pątniczy, ruch pielgrzymkowy, ruch pieszy jest utrudniony bez posiadania stosownego zezwolenia. A w istocie chodzi o to, aby klasztor przygotować na miejsce internowania księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to trzecie spośród 4 miejsc jego internowania, a jednocześnie miejsce, gdzie ksiądz prymas będzie przebywał najdłużej. Od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku. Pierwotnie prymas internowany będzie w Rywałdzie. Stamtąd trafi do Stoczka Klasztornego, ze Stoczka Klasztornego do Prudnika, a z Prudnika do Komańczy, gdzie po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 roku czekać go będzie uwolnienie. Ale na Prudnik jako miejsce internowania prymasa musimy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nie tylko i wyłącznie jako na miejsce, gdzie prymasa upokorzono, uciemiężono, odizolowano, ale przede wszystkim spojrzeć jako na miejsce, gdzie być może prymasowi uratowano zdrowie, a być może ocalono życie. Ponieważ w 2 pierwszych miejscach internowania władza ludowa za cel stawia sobie złamanie księdza prymasa. Stara się wytoczyć mu pokazowy proces wzorem biskupa Kieleckiego, którego wówczas sądzono absolutnie wielką zbrodnię, jaką było posiadanie dewiz. Natomiast tutaj staramy się księdza prymasa złamać. Staramy się złamać, aby pójść na współpracę, staramy się złamać, aby coś na niego znaleźć, staramy się złamać, aby wytoczyć mu pokazowy proces. Dlatego też w Stoczku Klasztornym nie łatano dziur w dachu, woda ciekła po ścianach. Ksiądz prymas wspominał, że pamiętał, jak w zimie ta woda zamarzała na ścianach. Natomiast sam też pisał, że nie pamięta ani jednej zimy w Stoczku Klasztornym, kiedy udałoby mu się rozgrzać stopy. Dlatego też będący człowiekiem chorowitym od dzieciństwa, bo gdy trafia do seminarium duchownego, poważnie we Włocławku zastanawiano się nad tym, czy w ogóle należy go wyświęcać na kapłana, bo cóż za pożytek z tak chorowitego, niedomagającego, cierpiącego na choroby górnych dróg oddechowych kapłana. Ale ostatecznie, gdy ten zostanie duchownym, będzie piął się po szczeblach duchownej kariery, zostając finalnie prymasem Polski, prymasem niezłomnym, prymasem tysiąclecia. I kiedy w Stoczku Klasztornym prymas zaczyna na nowo niedomagać, zaczyna potężnie chorować, władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas
20: droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta. Stanie się męczennikiem. Nie tylko w sferze duchowej, w sferze formalnego wyniesienia na ołtarze, ale przede wszystkim w narodzie stanie się symbolem niezłomnego oporu aż do śmierci. W związku z czym postanowiono, że księdzu prymasowi należy podreperować, podratować zdrowie. Dlatego też najpewniej nie przez przypadek wybrano Prudnik, bo lokalizacja klasztoru ojców franciszkanów w prudnickim lesie jest nieprzypadkowa. Klasztor bowiem znajduje się 2,5 km od miasta, w rozległym kompleksie niegdysiejszego prudnickiego poligonu artyleryjskiego utworzonego w latach 30. XX wieku, a zatem gwarantuje nam on odosobnienie, a jednocześnie znajduje się na terenie lasu prudnickiego, jednego z trzech masywów górskich gór opawskich, obok masywu Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy, góry parkowej z trzema kulminacjami, przednią, średnią i tylnią kopą, mamy również masyw lasu prudnickiego, który nazwę swoją bierze stąd, iż był to największy prywatny, komunalny las miejski w dziejach Śląska, a prudniczanie strzegli go wyjątkowo zazdrośnie, ponieważ zabraniali jego trzebienia na potrzeby grzewcze, na potrzeby budowlane, budulec, materiał opałowy, zakupując w sąsiednich dobrach szlacheckich, aby las prudnicki zachować, i tak on też przetrwał mniej więcej do dnia dzisiejszego, stanowiąc ozdobę i chlubę Prudnika. Ale las ten ma jeszcze jedną cechę. Jest to system lasu mieszanego z przewagą drzewostanu iglastego nad drzewostanem liściastym. A doskonale wiemy, iż w owym czasie na Śląsku przed wojną do 1945 roku działa 6 uzdrowisk. Jest to Trzebina, Grabin, Pokój, Zdrój Henryka, Zdrój Rocha w Nysie i Głuchołazy. Przy czym najstarsze z owych uzdrowisk, uzdrowisko w Trzebini, założone około 1812 roku przez księcia Gebharda Leberechta von Blichera, tego samego, który pogromi Napoleona w bitwie pod Lipskiem i w bitwie pod Waterloo, i najmłodsze Głuchołazy, założone w drugiej połowie XIX wieku przez bielarza Karla Juppe, znajdują się bardzo blisko Prudnika. Natomiast drzewa iglaste nawet po ścięciu wydzielają olejki eteryczne, a proces wdychania tych olejków od najbardziej szlachetnego olejku sosnowego ładnie nazywa się pinoterapią. A zatem niewykluczone, że ksiądz prymas cierpiący na choroby górnych dróg oddechowych trafia tam nie przypadkiem, aby podratować mu jego skołatane zdrowie. I faktycznie ksiądz prymas zaczyna czuć się lepiej. Wraca do zdrowia. Władza ludowa zmienia w Prudniku wobec niego kurs, kiedy to pierwszy raz od rozpoczęcia swojego internowania w 1953 roku spotyka się z wysokimi przedstawicielami Ministerstwa do Spraw Wyznań, ponieważ gdzieś głęboko towarzyszy mu myśl, że pod względem internowania jest traktowany gorzej niż pospolity zbir i łotr, ponieważ każdy skazany w Polsce wie, gdzie siedzi, za co siedzi, jak długo będzie siedział. Natomiast on w istocie na żadno z tych pytań nie potrafi sobie odpowiedzieć. Dlatego też wówczas rodzi się w nim druga myśl, która mówi, że mimo iż w wymiarze ludzkim jego cierpienie jest absolutnie niezrozumiałe, to w wymiarze boskim ma ono głębszy sens, w myśl zasady uderz pasterza, rozpierzchnął się owce jego. On stara się wytrwać, aby stanowić ostoje dla wiernych, ostoje dla Kościoła. Ksiądz prymas w Prudniku, spotykając się z przedstawicielem Ministerstwa do Spraw Wyznań, dostaje propozycję. Jeżeli zrezygnuje ze wszystkich funkcji kościelnych, jakie pełni w Polsce, prymasa, metropolity Prasko-Warszawskiego i metropolity Gnieźnieńskiego, będzie mógł wybrać sobie dowolny klasztor w Polsce, który zostanie mu wyposażony tak, jak będzie chciał, i tam dokona swojego żywota. Ksiądz prymas oczywiście nie godzi się na ową propozycję, ponieważ uważa, że byłoby to zalegalizowanie bezprawia, któremu został poddany. W związku z czym stara się wytrwać. Ale nie zmienia to faktu, że warunki internowania są już inne. ponieważ umożliwia mu się kontakt z rodziną. On może pisać listy do rodziny, rodzina może pisać listy do niego, przy czym listy są te tylko i wyłącznie odczytywane, natomiast nie są zostawiane z żadnej ze stron tej korespondencji. Umożliwia mu się opiekę dentystyczną, umożliwia mu się opiekę medyczną, co w poprzednich miejscach internowania wcale nie było takie oczywiste, a o tym, na ile była to rzetelna opieka, trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ za każdym razem księdza prymasa przewożono do szpitala w Opolu, gdzie w odpowiednich porach późnonocnych, wczesnorannych podawany był przez odpowiednio przygotowany personel badaniom i za każdym razem badania te mówiły jednoznacznie, że nikt jeszcze nigdy w życiu tak zdrowego chłopa na oczy nie widział, gdy ten wyraźnie nie domagał. Natomiast i będąc internowanym w Prudniku, księdzu prymasowi zorganizowana zostanie kaplica, dostarczone zostaną jemu paramenty liturgiczne, aby mógł się swobodnie modlić. To jest jednocześnie czas, kiedy swoich współtowarzyszy niedoli, współtowarzyszy w cierpieniu, księdza Stanisława Skorodeckiego i matkę Marię Graczyk, będzie podnosił intelektualnie, bowiem będzie rozmawiał z nimi tylko po łacinie, tylko po włosku, będzie starał się kształcić ich, przy czym będzie mówił zawsze, że Skorodecki był człowiekiem wyjątkowo zdolnym, natomiast matka Maria Leonia Graczyk była kobietą zdolną, aczkolwiek leniwą. Dzisiaj na 100% wiemy, że matka Maria Leonia Graczyk była tajną współpracownicą pod pseudonimem Ptaszyńska.
18: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
21: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim.
22: Sprawdzam w Opolskim.
21: Mniej więcej co kwartał Wojewódzki Urząd Pracy publikuje informacje o stopie bezrobocia w naszym regionie. Ostatnie dane pokazały raczej pozytywny trend.
23: Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
21: Doszły mnie informacje, że bezrobocie w naszym regionie spada.
23: Mamy pierwsze szacunkowe dane za maj 2026 na polskim rynku pracy. 700 osób mniej w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych na koniec tego miesiąca. Jest to obniżenie stopy bezrobocia do poziomu 6,5% dokładnie, czyli o 0,2 punktu procentowego. Widać pewną dynamikę rzeczywiście w tym względzie.
21: W porównaniu do?
23: Do kwietnia, czyli to jest spadek w miesiąc do miesiąca. Wprawdzie jest to bezrobocie wyższe niż przed rokiem, jednak to ten spadek z tej statystyki jest w kwietniu, szczególnie w maju, widoczny. Co było tego powodem? Podam jakby dwie rzeczy. 1500 osób bezrobotnych wyrejestrowało się, ponieważ podjęło pracę. To jest jakby naturalna kolejność rzeczy. No i drugim czynnikiem było uruchomienie funduszy na aktywizację osób bezrobotnych. Tutaj przede wszystkim fundusze europejskie. Sam maj i to 1000 osób skierowanych na staże zawodowe.
21: No to faktycznie sporo. A gdzie tych osób najwięcej udało się, że tak powiem, no, wysłać do pracy?
23: Przede wszystkim tutaj duże ożywienie w trzech powiatach. Miasto Opole, powiat krapkowicki i powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tutaj jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to widać ten ruch związany z podejmowaniem pracy, ale również zgłaszanie ofert pracy to przede wszystkim jak zwykle stolica naszego regionu, czyli Opole, ale też Kędzierzyn-Koźle w maju prym wiódł.
21: Zapewne też kwestia przekwalifikowania się, tak?
23: Oczywiście jak najbardziej, czyli też z jednej strony pieniądze z Funduszu Pracy przeznaczone na Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli na dokształcanie czy podnoszenie kwalifikacji przez osoby już zatrudnione, bo to jest instrument kierowany do pracodawców. Ja tylko przypomnę, że w tym roku do naszego regionu trafiło blisko 10 milionów złotych na ten cel, czyli kilka tysięcy osób zostanie na pewno skorzysta z tej formy wsparcia, no ale oczywiście również podnoszenie kwalifikacji jak jest czymś kluczowym. Jakby najbardziej takim oczekiwanym instrumentem jednakże oferowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy to są właśnie te staże. Wprawdzie one nie kończą się wymiernym certyfikatem, dyplomem ukończenia jakiegoś szkolenia, kursu czy nie wiem, zdobycia wyższego stopnia wykształcenia, jednak te nabywanie tych umiejętności w środowisku pracy, bardzo często w nowym miejscu pracy, w przyszłym miejscu pracy jest bardzo istotne, bo pozwala szczególnie osobom młodym być pewniejszym właśnie w wykonywaniu jakiegoś zawodu.
21: A kto w tych statystykach osób bezrobotnych do tej pory przeważał? Czy to były osoby młode, świeżo po szkole, które tej pracy poszukiwały, czy nie było takiej reguły?
23: Mniej więcej 22-23% osób bezrobotnych to są osoby w wieku do 29 roku życia. Generalnie patrząc z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok, w ostatnich latach szczególnie, nie widać jakiegoś szczególnego dużego wzrostu wśród jakichś kategorii osób, czy też właśnie tych osób młodych, czy po 50 roku życia, czy osób z obszarów wiejskich. Są oczywiście małe wahania, jednak struktura tego bezrobocia pozostaje na poziomie niezmienionym.
2: A jakich ofert pracy jest obecnie najwięcej?
23: Nie wszystkie oferty pracy trafiają do urzędów pracy. Te, które trafiają, one oferują raczej pracę dla fachowców tak zwanych, czyli rzemieślników, czyli prace związane z budownictwem, z produkcją, z usługami osobistymi, ale też są pracownicy produkcyjni i pracownicy przemysłowi. No jeżeli szukamy specjalistów z takiego najwyższego poziomu, to raczej odbywa się rekrutacja już raczej w sposób inny, przecież samo to zjawisko headhuntingu jest coraz bardziej popularne. Zresztą osoby z wyższym wykształceniem częstokroć też czasami poszukują do pracy innymi kanałami, nie tylko poprzez urzędy pracy.
2: Czy w naszym województwie też znajdują pracę osoby spoza naszego regionu?
23: Myślę, że tak. Szczególnie to zjawisko może być obserwowalne w powiatach ościennych i myślę, że znakomitym przykładem może być gmina Ujazd, gdzie pracownicy również z powiatu gliwickiego czy z Gliwic przyjeżdżają tam wykonywać swoją pracę. Wszystko zależności od bliskości tych rynków pracy, ale też mamy przykłady, kiedy to Opolanie jeżdżą pracować za granicę naszego województwa, chociażby z powiatu głubczyckiego do Raciborza, z powiatu brzeskiego do Wrocławia.
2: Jeśli chodzi o ten spadek bezrobocia w naszym regionie, czy to jest spadek stały, czy może jest związany z sezonem?
23: Myślę, że oczywiście sezon ma tu również znaczenie, bo uruchomienie prac sezonowych, w ogóle to ożywienie takie na rynku pracy wiosenno-letnie, to jest rok w rok można to zaobserwować nie tylko na polskim i polskim rynku pracy, ale to zjawisko powszechne, szczególnie w Europie. To jest jeden czynnik i drugi czynnik to właśnie tych uruchomienie środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. Pokazuje to, że bez interwencji na rynku pracy to bezrobocie prawdopodobnie było zdecydowanie jeszcze wyższe.
2: Przypomnijmy, jak duże to są środki?
23: W tym roku mniej więcej do naszego regionu trafiło ponad 50 milionów złotych.
2: To jedna kwestia. Druga kwestia, również europejski budżet obywatelski, który gdzieś tam też pozwolił Opolanom się dokwalifikować?
23: Oczywiście, to jest program realizowany również ze środków europejskich. Faktem, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nie uczestniczy bezpośrednio we wdrażaniu tego projektu, ale wiem, że wybrano kilkanaście organizacji pozarządowych. Każda z tych organizacji pozarządowych zaoferowała program podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców Opolszczyzny w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, więc mogły być to kwestie związane i z kwalifikacjami tak zwanymi twardymi, mówiącymi o konkretnych umiejętnościach chociażby, czy zawodach, i kwalifikacjami, kompetencjami miękkimi, które też są bardzo ważne w środowisku pracy.
2: To teraz zmieńmy trochę temat. Nadchodzą wakacje, no i jak już wspomniałem o sezonie, na pewno pojawiają się oferty pracy sezonowej dla młodzieży już dorosłej, która gdzieś tam w przerwie między jednym a drugim semestrem studiów chciałaby sobie dorobić. Są takie oferty?
23: Tak, są takie oferty, chociaż ta praca sezonowa jest takim zjawiskiem już mniej zauważalnym niż jeszcze 10 czy 20 lat temu, bo nastąpiła też takie przeobrażenie chyba wśród właśnie chociażby studentów, którzy de facto pracują cały rok. Niekoniecznie tylko wakacje. Coraz częściej wybiera się edukację również w formie zaocznej, ale i studenci studiów dziennych bardzo często potrafią łączyć pracę zawodową z nabywaniem doświadczenia, kwalifikacji zawodowych z nauką. A więc ta sezonowość w pracy jest mniej wyraźnym zjawiskiem. Zresztą te prace w gastronomii chociażby, które częstokroć były właśnie przeznaczane dla pracowników sezonowych, również są wykonywane przez cudzoziemców, którzy goszczą na naszym rynku pracy.
2: Cudzoziemcy to jedna kwestia, druga kwestia jest taka, że te sezonowe oferty raczej pewnie były w tych bardziej turystycznych regionach dostępne, prawda?
23: Oczywiście, jak najbardziej nad morzem, nad Bałtykiem czy w górach, a w naszym regionie, w Opolu kiedyś Turawa, ta praca sezonowa była chociażby w gastronomii, w restauracjach, kawiarniach, ale praca sezonowa to również ogrodnictwo, to również sadownictwo, w zależności od tego, jakie są zbiory, w jakim czasie, to też właśnie rolnicy, czy też wytwórcy produktów spożywczych na pewno zatrudniają, chociażby właśnie do zbiorów pracowników sezonowych.
2: Czy osoby, które chciałyby właśnie w wakacje sobie dorobić trochę, to mają czego szukać na stronach urzędów pracy?
23: Zdecydowanie tak. Urzędy pracy mają oferty prac sezonowych i oczywiście aplikacja, czy też portal pracy, praca.gov.pl, portal rządowy, na którym są zamieszczane wszystkie oferty pracy.
2: Wrócę jeszcze do tematu tego spadku bezrobocia. Czy on jest obserwowany również w tych miejscach, które zostały objęte powodzią 2 lata temu?
23: Tak, chyba, znaczy mogę mieć wrażenie, że powódź nie odcisnęła trwałych skutków na rynku pracy poszczególnych powiatów. Szczególnie powiat nyski tutaj jako jeden z chyba najbardziej poszkodowany tak naprawdę na terenie naszego regionu. Dostał całkiem sporą interwencję. Tutaj Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wdrażał środki związane z ochroną miejsc pracy jako element zwalczania skutków powodzi. To bezrobocie w Nysie nie różni się raczej czymś innym od tego bezrobocia chociażby w Oleśni czy w Opolu. Ono podlega koniunkturze sezonowej i ta sytuacja raczej po powodzi została już tutaj unormowana.
2: Ale Nysa była jednym z tych regionów, które zawsze miało to bezrobocie najwyższe w naszym regionie, z tego co pamiętam.
23: Oczywiście, jak najbardziej to bezrobocie jest jedno z najwyższych, ale już od dłuższego czasu są powiaty, w którym to bezrobocie przewyższa poziom nyskiego bezrobocia. Mówię szczególnie o Głubczycach, o Prudniku, również na Mysłowie. Wyższe bezrobocie niż w Nysie jest no właśnie w tych trzech powiatach.
2: Z czego to wynika? Jakby w Namysłowie, no to wiadomo, ostatnia sytuacja z zamknięciem browaru, a przecież to jest jeden zakład pracy tak na dobrą sprawę.
23: No, ja może się odniosę do sytuacji tych trzech powiatów południowych. Kwestia, jak silne tam są rynki pracy, mówię tu o powiecie głubczyckim, prudnickim i nyskim. Rynek pracy w Nysie poprzez ostatnie inwestycje, powstawanie wielu miejsc pracy w samej Nysie, jak i w okolicach, spowodowało wzmocnienie tego rynku pracy. Tych ofert pracy trafia coraz więcej właśnie do tego regionu. Natomiast powiat prudnicki, powiat głubczycki od południa ograniczone również granicą państwa, a na północy może słabiej skomunikowane, czy też Nysa z innymi powiatami naszego regionu powoduje to, że tej pracy jest mniej. Jeżeli popatrzymy na liczbę ofert pracy zgłaszanych do urzędów, no to właśnie w powiecie nyskim jest im plus.
2: Ale w tych Głubczycach też spadek zanotowano?
23: Tak, w Głubczycach zanotowano spadek dokładnie o 55 osób bezrobotnych z miesiąca na miesiąc, no ale to bezrobocie jest na poziomie blisko 12%, można je ocenić jako wysokie.
2: Mówił Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. O tym, jakie obecnie są dostępne oferty pracy w naszym regionie, informują powiatowe urzędy pracy. To także te urzędy oferują mieszkańcom kursy zawodowe. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Przedstawiciele 10 samorządów województwa opolskiego otrzymali w poniedziałek od wojewody umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O szczegółach Małgorzata Mura.
5: Umowy opiewają łącznie na niemal 10 milionów złotych. Skorzystają z nich 3 powiaty i 7 gmin, które dzięki wsparciu zbudują lub wyremontują ponad 4,5 kilometra dróg lokalnych. Dodatkowo powiat głubczycki otrzymał ponad 5 milionów złotych z rezerwy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
4: To na remont uszkodzonej podczas powodzi jednej z dróg powiatowych. A w Opolu na drogowców natknięcie się na ulicy Kowalczyków ruszyło kolejne zadanie w ramach projektu Bezpieczny Transport w aglomeracji opolskiej. Budowany jest chodnik wzdłuż pasa wyjazdowego z miasta. A że do Opola warto przyjeżdżać i to na studia, na to wskazuje ostatni ranking Najlepsze miasta akademickie w Polsce, przygotowany przez Fundację Work and Science. Opole ma 4. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 1. ze względu na warunki studiowania i koszty życia. Jeśli idzie o dostępność kultury i poziom życia, Opole zajęło 3. miejsce przy ocenie potencjału naukowo-innowacyjnego 6., a jeśli chodzi o ocenę potencjału akademickiego, Opole zostało sklasyfikowane na 10. pozycji. W rankingu jakości życia i bezpieczeństwa na 13., a w kwestii perspektyw zawodowych i rynku pracy na 14. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 10 lat więzienia grozi 43-latkowi, który w środę w ubiegłym tygodniu doprowadził w Opolu do kolizji z nieoznakowanym radiowozem. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia. Jak się okazało, mężczyzna miał przy sobie kilka porcji amfetaminy, a w mieszkaniu schowane jeszcze 2 kg. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu trafił do aresztu. A żeby trafiały do Was pogodowe ostrzeżenia czy informacje o utrudnieniach na drogach, zainstalujcie w telefonie regionalny system ostrzegania. Zachęca Powiat Opolski. Przygotowana przez ministerstwo aplikacja RSO jest bezpłatna. Nie wymaga podawania żadnych danych. Tymczasem parking przy skrzyżowaniu ulicy Zimskiej i Rejmonta w Opolu wymaga remontu i to się właśnie dzieje, mówi Katarzyna Oborska-Marciniak z Zakładu Komunalnego.
6: Oczywiście każdy remont jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków.
4: Po remoncie parking będzie płatny. To początek rewitalizacji tej okolicy. Niebawem wyremontowany zostanie też teren po Ruskim Targu. W jego miejscu powstanie park kieszonkowy. A na koniec wróćmy jeszcze myślami do poprzedniego weekendu. W Opolu w ubiegłą sobotę obchodzono 80. rocznicę powstania LZS Sfornica Czarnowąsy. Był to pierwszy w Polsce ludowy zespół sportowy. Powstał z zamysłem łączenia zajęć sportowych z kursami repolonizacyjnymi na Opolszczyźnie. Celem była popularyzacja sportu wśród młodzieży w małych miejscowościach. Wygląda na to, że pomimo upływu lat najstarszy w kraju LZS jest w dobrej kondycji, czego dowodem było duże zainteresowanie udziałem w obchodach 80-lecia istnienia klubu dużej grupy byłych i obecnych zawodników, z których najstarszy ma ponad 80 lat.
22: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o tegorocznym semestrze Legii Akademickiej w województwie opolskim.
22: Edukacja w Opolu.
7: Studenci Uniwersytetu Opolskiego zakończyli teoretyczne szkolenie podoficerskie w ramach szkoły Legii Akademickiej. Właśnie odebrali zaświadczenia, które uprawnią ich do szkoleń praktycznych.
9: Oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, major Tomasz Golec.
7: Mamy zakończenie tegorocznej Legii Akademickiej. Tutaj są rzeczy przygotowane nie tylko dla studentów, ale widzę, również korzystają z tego trochę młodsi uczniowie.
9: Tak, ponieważ jest to tak zwana strefa wojskowa tutaj na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. O 13.30 rozpoczniemy uroczystość oficjalną rozdania zaświadczeń o ukończeniu części teoretycznej modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Legii Akademickiej, czyli tego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni cywilnych. Zatem studenci na studiach cywilnych mogą zostać żołnierzami, mogą zostać podoficerami, mogą zostać nawet oficerami Wojska Polskiego, nie idąc na uczelnię wojskową. To jest bardzo ciekawe w tym programie właśnie Legia Akademicka. W tej chwili jesteśmy w strefie tak zwanej wojskowej na kampusie uniwersytetu, czyli jest to strefa, gdzie trwa promocja ochotniczych rodzajów służby wojskowej. Mamy tutaj stoiska kilku jednostek wojskowych z naszego województwa, czyli 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, 1. Brzeskiego Pułku Saperów, 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej, czyli tych, którzy rekrutują, prowadzą nabór do Wojska Polskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Oprócz tego jest strzelnica laserowa. Strzelnicę swoją ma również tutaj 10. Opolska Brygada Logistyczna, a także ośrodek zamiejscowy w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wystawił ćwiczebny punkt rekrutacyjny, czyli punkt taki wstęp do samoobrony, wstęp nauki, walki wręcz. I bardzo chętnie jest odwiedzany ten punkt właśnie przez uczniów, a przede wszystkim już od godziny ćwiczą tutaj z nami uczniowie klas wojskowych, konkretnie oddziału przygotowania wojskowego z Opola, z Zespołu Szkół Budowlanych z ulicy Hallera.
7: Czy takie zajęcia jak tutaj są w programie nauczania tych uczniów w szkole?
9: Elementy tych zajęć tak, natomiast tutaj z wielką ciekawością uczniowie przyszli i poznają tajniki akurat tej starej, tradycyjnej japońskiej sztuki walki, jaką jest jiu-jitsu. Dodajmy, z jiu-jitsu powstały takie sporty walki, sztuki walki, jak współcześnie znane bardzo dobrze aikido i judo.
2: A jeśli chodzi o studentów, bo jednak jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, studenci niezwiązani z Legią Akademicką są zainteresowani tymi stanowiskami?
9: Tak, tutaj również, ponieważ samych tych studentów jest około 30, którzy kończą teraz część teoretyczną, natomiast ludzi tu się przewija bardzo wiele, uczestniczy, przychodzi, zerka na punkt, nawet pyta o różne techniki sztuki walki, też przychodzą na strzelnice i oglądają sprzęt, bo każda z tych jednostek wojskowych, czyli 10. Opolska Brygada Logistyczna, pokazuje właśnie sprzęt, jaki mają logistycy. O tym sprzęcie opowiadają żołnierze, którzy w brygadzie służą, czyli sprzęt związany bardziej z przeładunkiem, transportem. Natomiast saperzy z brzegu pokazują ten sprzęt inżynieryjny, saperski, opowiadają właśnie o tego rodzaju służbie, czyli jest inna specyfika niż u logistyków. Jeszcze inaczej jest u żołnierzy z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czyli żołnierzy, którzy prowadzą nabór do terytorialnej służby wojskowej, do WOT-u. I tam z kolei specyfiką jest lekka piechota, ponieważ tu jest batalion lekkiej piechoty i sprzęt też jest sprzętem lekkiej piechoty, czyli na przykład motocykle terenowe, kłady, bardzo dobry sprzęt strzelecki. I ci żołnierze o tym mówią, można sprzęt wziąć

0: służby wojskowej. Zatem dzisiaj to wojsko mamy tutaj na Uniwersytecie w Pigułce, a to wszystko właśnie z okazji tego, że kilkudziesięciu studentów zdecydowało się na to, żeby przystąpić do modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Dodajmy, Uniwersytet Opolski jest jedyną uczelnią, która w tym roku przystąpiła do programu Legii Akademickiej spośród uczelni województwa opolskiego. I Uniwersytet bardzo prężnie działa od wielu lat właśnie i współpracuje z wojskiem w zakresie Legii Akademickiej. Prowadzi też o tyle nowatorski program w skali kraju, że od już piąta edycja teraz trwa, jest taki kurs samoobrony wojskowej, czy też wstępu do samoobrony właśnie na sali Uniwersytetu Opolskiego Gimnastycznej przy placu Staszica 1. W każdy wtorek, czwartek studenci, nie tylko ci z Legii Akademickiej, ale wszyscy studenci i nie tylko z Uniwersytetu, ale jest to program otwarty, formuła jest otwarta. Każdy student może przyjść i jako promocja Legii Akademickiej skorzystać z zajęć, z nauki samoobrony całkiem darmowo. Żołnierze prowadzą i ten program też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku akademickim przewinęło się, uczestniczyło około 60 studentów. Odbyło się 40 zajęć od października do czerwca. Są to zajęcia półtora godzinne i dzisiaj część z tych studentów, którzy byli najbardziej zaangażowani w te zajęcia, też otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie samoobrony.
1: A ile razy trzeba przyjść na taki kurs samoobrony, żeby posiąść całą potrzebną wiedzę?
0: No całą potrzebną wiedzę to wiadomo są lata. Zresztą to zależy też jak to przyjdzie przygotowany, bo przychodzą do nas na przykład studenci, którzy ćwiczyli taekwondo, karate, judo. Oni też już mają pewne nawyki i ich jest łatwiej nauczyć, bo wiedzą co to są sztuki i sporty walki. Też z siamskiego, tajskiego boksu, muay thai też przychodzą studenci, więc im jest o wiele łatwiej. Oni już możemy pokazywać im szczegóły jiu-jitsu, japońskiego jiu-jitsu. Natomiast ci, którzy przychodzą na początku i dopiero zaczynają, no to żeby tak widzieć, że oni się lepiej w tej sztuce walki, czy nawet w sztuce upadania bezpiecznego czuć, to przynajmniej te 10 zajęć, żeby oni zaczęli wiedzieć o co w tym chodzi, zaczęli czerpać z tego większą przyjemność i przede wszystkim, żeby ćwiczyli bezpiecznie, bo to przede wszystkim widać po padach i przewrotach. My to nazywamy tak roboczo dla siebie sztuką miękkiego czy bezpiecznego upadania. I dodajmy, to upadanie jest o tyle ważne, że to się może przydarzyć każdemu. Na przykład, gdy będzie ślisko na chodniku, gdy ktoś nas popchnie, przewrócimy się, stracimy panowanie. Warto umieć bezpiecznie upaść i tego też tutaj nauczamy. To jest jedna z podstaw. I widzimy, że po około 10 zajęciach te osoby, które na początku bardzo nieporadnie upadały, niebezpiecznie, upadając na ręce, czyli stwarzając możliwość złamania sobie ręki czy wywichnięcia stawu nadgarstkowego, łokciowego, barkowego. Po około 10 zajęciach widzimy, że oni bezpiecznie się wzajemnie przewracają i nie drżymy już o nich i oni też się pewnie czują na macie, czy nawet tak jak tutaj na kampusie jesteśmy na trawie.
1: Czyli dużo korzyści takich, można powiedzieć, zdrowotnych, fizycznych i tak dalej. A jakie warunki musi spełnić student, żeby do tej Legii Akademickiej przystąpić?
0: Student musi już być po przysiędze wojskowej, czyli to nie jest tak jak było kiedyś, że był tak zwany moduł podstawowy i już na studiach mógł student iść i do wojska, wstąpić do wojska i złożyć przysięgę wojskową. Nie, żeby przystąpić do Legii Akademickiej na dowolnie wybranej uczelni w kraju, która prowadzi ten program, student musi już być po przysiędze wojskowej, musi mieć złożoną przysięgę wojskową i to jest ten podstawowy warunek. Musi być też studentem i wtedy odbywa się 15 godzin zajęć teoretycznych, włącznie z egzaminem, czyli teoria przede wszystkim o tym, jak być dowódcą, ponieważ ci studenci mają za sobą już przeszkolenie podstawowe, po którym złożyli kiedyś przysięgę wojskową. Teraz starają się zostać kapralami, podoficerami Wojska Polskiego, czyli mają być tymi niższymi dowódcami, czyli mają wiedzieć wszystko o takim podstawowym dowodzeniu. I tego przede wszystkim dotyczą te zajęcia na uczelni. To jest teoria. A później, latem, konkretnie w lipcu, idą już do jednostki wojskowej i tam mają bardzo intensywne szkolenie praktyczne, czyli ćwiczenia wojskowe. I na początku sierpnia, jeżeli przejdą całe szkolenie, zdadzą egzamin na podoficera, zostaną mianowani na kaprala Wojska Polskiego.
1: Czyli taka przygoda z Legią Akademicką to może być jeden rok?

0: Może być jeden rok, jeżeli ktoś na początku roku na przykład zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej, wstąpi do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo na szkolenie podstawowe w terytorialnej służbie wojskowej, czyli w Wojskach Obrony Terytorialnej, to może złożyć wniosek na przykład w marcu czy w kwietniu na uczelni, przystąpić do Legii Akademickiej na uczelni i w tym samym roku jeszcze pójść na ćwiczenia wojskowe latem i zostać kapralem. A w kolejnym roku, jeżeli będzie bardzo dobrym żołnierzem i będzie się starał, na przykład będzie w Wojskach Obrony Terytorialnej albo w jakiejś innym rodzaju służby wojskowej, w kolejnym roku też jako student czy też nawet absolwent może przystąpić do modułu oficerskiego. Zwykle dokumenty składa się w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji do 31 stycznia. Najlepiej złożyć prędzej te dokumenty. Jeżeli ktoś ma już stopień podoficerski, na przykład kaprala, może zgłosić się właśnie na ten moduł oficerski. Tam już jest tryb konkursowy i jest około 250 miejsc w skali kraju. I w tym trybie konkursowym osoby są, ci podoficerowie są wybierani właśnie do udziału w module oficerskim Legii Akademickiej i też tacy w województwie opolskim są.
1: A która z jednostek w naszym województwie cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Przede wszystkim jest to 10 Opolska, znaczy trzy jednostki, te właśnie, które tutaj u nas są, czyli 10 Opolska Brygada Logistyczna, z tym, że tam przede wszystkim są najbardziej pożądane te osoby, ci żołnierze, którzy mają kategorię prawa jazdy C, C plus E, te typowo logistyczne, obsługa wózków widłowych, sprzętu przeładunkowego, czyli też pewne doświadczenie. Z kolei też bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy Brzeski Pułk Saperów. Tam są właśnie te specjalności bardziej saperskie i inżynieryjne, ale nie tylko. I 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej, czyli tu są bardziej te stanowiska związane z lekką piechotą, ale nie tylko, bo to są i radiotelefoniści, i strzelcy wyborowi, i medycy. W wojsku naprawdę jest specjalności wojskowych bardzo wiele i każdy dla siebie znajdzie miejsce. No, wymagana jest chęć, zaangażowanie i chęć stałego rozwoju.
1: Mówił major Tomasz Golec z Wojskowego Centrum Rekrutacji. A czego w ostatnich miesiącach nauczyli się uczestnicy Legii Akademickiej?
2: Dzień dobry, nazywam się Natalia i jestem studentką psychologii.
1: Czego nauczyłaś się na tym szkoleniu?
2: Głównie nauczyłam się, jak postępować w sytuacji zagrożenia. No wiadomo, pierwsze co robisz, to bierzesz nogi za pas, ale w przypadku, kiedy już dochodzi do tego starcia, że tak to ujmę wręcz, znam takie przynajmniej podstawy, żeby móc się obronić, wyrwać oprawcy, co uważam, że jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli człowiek czasami musi wyjść w nocy na miasto, czy chociażby, nie wiem, idzie pobiegać.
1: A było coś zaskakującego?
2: Myślę, że to tylko wszystko tak łatwo wygląda, a kiedy już sam próbujesz to zrobić, no nie jest to już takie łatwe. Zaskoczyło mnie to, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby te techniki poznać, bo je trzeba zrozumieć, a nie tylko się ich nauczyć. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miała żadnych takich sytuacji, w których będę musiała ich użyć, ale uważam, że to było bardzo imponujące doświadczenie.
3: Dzień dobry, nazywam się Igor Walczyłok, jestem studentem pierwszego roku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
1: I co ci to szkolenie Legii Akademickiej dało? Czego się nowego dowiedziałeś?
3: Przede wszystkim szkolenie Legii Akademickiej tutaj składa się z cyklu wykładów teoretycznych i znakomicie przygotowuje mnie do odbycia praktycznego szkolenia w wakacje, które przygotuje mnie do pełnienia roli oficera, podoficera rezerwy, a następnie oficera rezerwy.
1: Jakoś też to się przekłada na twoje plany zawodowe?
3: Nie wykluczam tego. Między innymi rozmyślam na przykład pracę w szpitalach wojskowych i dlatego kompetencje wojskowe na pewno mi przydadzą się w tym.
1: Uczestnicy Legii Akademickiej w lipcu rozpoczną 30-dniowe szkolenie wojskowe. Jeżeli pozytywnie ukończą ćwiczenia i egzaminy, uzyskają stopień kaprala.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
1: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
1: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolska młodzież może kreatywnie spędzać wakacje w bibliotece. Pomówię także o remoncie jednego z parkingów w centrum Opola.
5: Czas wolny w Opolu.
4: Na początek zajrzyjmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam będą zorganizowane literackie warsztaty dla młodzieży. Będą się one odbywać przez całe wakacje.
6: Mariola Urbaniak, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
4: Wakacje za pasem. Młodzież i dzieci z Opola, które gdzieś tam miały okazję zapisać się na półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury, no to pewnie już są zapisane, ale pewnie jest sporo osób, które nie zdążyły lub nie miały na to okazji. No i do tych osób, do tych dzieci, to właśnie Miejska Biblioteka Publiczna co roku wychodzi z pewną ofertą wakacyjną. No i jaka to jest oferta?
6: Rzeczywiście, jak co roku mamy ofertę dla dzieci, to to mniej więcej dla dzieci od 7 do 12 lat ta oferta. Mamy to zaplanowane w 9 placówkach w całym mieście, czyli w budynku głównym Miejskiej Biblioteki, w oddziale dziecięco-młodzieżowym na Kopernika i w filiach, które są rozmieszczone w różnych miejscach naszego miasta. To oczywiście nie jest taka formuła jak półkolonie, bo to są po prostu przygotowane warsztaty w oparciu o literaturę, w oparciu o gry planszowe, o jakieś łamigłówki, zagadki i to są tego rodzaju propozycje dla najmłodszych.
4: I te warsztaty na przykład?
6: One mają różne tematy. W każdej jednej agendzie jest inny temat. Już za chwilę program wakacji pojawi się na stronie biblioteki, w mediach społecznościowych, więc za chwilę będą to szczegóły. Tych propozycji jest bardzo dużo i w zależności od tego, jaki jest temat, albo gdzie jest blisko miejsca zamieszkania, dana placówka, wtedy można sobie wybrać i z tego skorzystać. Każda agenda przygotowała inne zajęcia. Będą podróże po świecie, będą ekologiczne zajęcia, będą zagadki łamigłówki, będą bohaterowie książek skandynawskich, więc to jest tak szeroka oferta, więc myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Będzie Harry Potter w oddziale dziecięco-młodzieżowym. I też bardzo ważne, żeby zwracać uwagę też na daty, dlatego że jest to mniej więcej rozłożone na całe wakacje. Większość propozycji jest w lipcu, ale zdarzają się też warsztaty zaplanowane na sierpień, więc warto śledzić stronę internetową biblioteki, gdzie są adresy, gdzie są telefony. Na niektóre zajęcia są potrzebne zapisy, to też jest bardzo ważne, dlatego że formuła warsztatów jednak ogranicza i przestrzeń, i materiały plastyczne. Po to, żeby dzieci bezpiecznie i swobodnie się czuły, no to jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę, ale zwykle chętni się dostają.
4: Czy tematyka jakichś warsztatów może się powtórzyć lub kontynuować na jakiegoś innego dnia?
6: Mamy w niektórych placówkach tak, że jeden tydzień może się powtórzyć i w lipcu, i w sierpniu. Czyli ta sama propozycja może być w dwóch różnych terminach, ale to również jest wszystko w programie i tego trzeba po prostu tym się kierować.
4: trzeba się wcześniej zapisywać?
6: Na niektóre jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałam, do niektórych agend trzeba się zapisać, bo no, formuła warsztatów bywa taka, że dzieci skorzystały i jakąś wartość z tego wyciągnęły, to musi być po prostu mniejsza liczba dzieci. Ale to nie są małe liczby, to są takie już około 20 dzieci, więc myślę, że każdy chętny się dostanie.
4: Czy faktycznie jest tak, że te wszystkie wasze propozycje są zapełnione, jeśli chodzi o uczestników?
6: No to zawsze jest dla nas również niespodzianka, czy danym tematem zainteresujemy dzieci, ale z doświadczenia wiem, że tak, że jak najbardziej. Pierwszy dzień to jest takie rozeznanie się w terenie, więc ten pierwszy dzień bywa, że jest luźniej, a potem jest duże zainteresowanie. Koleżanki i koledzy sobie też przekazują jedno drugiemu i nie zdarza nam się, żeby nie było zainteresowania.
4: W jakich godzinach te zajęcia się odbywają zazwyczaj? Czy trzeba wcześniej rano wstawać, czy można się wyspać w te wakacje?
6: Zwykle to jest, i to też zachęcam do sprawdzania na stronie internetowej, jak już będzie program, ale zwykle to jest tak mniej więcej zaczyna się o godzinie 12 do 14, więc w tych stałych godzinach. Tak.
4: Widzę, że tematyka tych zajęć jest właśnie mocno związana z tymi filiami, tak?
6: Z filiami, ale przede wszystkim ze zbiorami, które mamy w danej placówce. Więc zawsze ten pomysł, który się rodzi co wakacje czy ferie zrobimy, to zwykle jest w oparciu o temat książki, które dzieci są zainteresowane.
4: Bo tak widzę, że magia to bardziej plac Kopernika, skandynawskie opowieści, ulica Bielska, czyli Malinka, na tropie zagadek, no to Chabry, tak?
6: Tak, tak. Każda agenda, każda placówka inaczej, więc jest w czym wybierać. Trzeba po prostu tylko zobaczyć, jest w czym wybierać, co dziecko lubi. Zawsze to jest w oparciu o literaturę, tak jak mówiłam, zawsze jest fragment poznania dobrej książki, a potem na bazie tego są zabawy, rozmowy, dyskusje, zajęcia plastyczne.
4: Te zajęcia będą się odbywać codziennie?
6: W zależności od placówki to są, raz bywa tak, że przez tydzień w jednym ciągu albo przez dwa tygodnie w ciągu, więc tutaj to trzeba sprawdzać. To jest w zależności też od tego, jak dana placówka działa, bo mamy placówkę w Groszowicach, filia numer 10, która nie jest czynna codziennie, bo to jest mały ośrodek i tam trzeba sprawdzić, które dni koleżanka przygotowała zajęcia.
4: Mówiła Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zajęcia wakacyjne w bibliotece będą skierowane przede wszystkim do uczniów podstawówek.
5: To warto wiedzieć o Opolu.
4: Dziki parking przy skrzyżowaniu Ozimskiej i Rejmonta już wkrótce zmieni się nie do poznania. Właśnie startuje remont położonego między kamienicami placu. Po remoncie mieszkańcy dalej będą mogli tam parkować, ale teraz będzie to uporządkowane.
7: Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zarządu Zakładu Komunalnego. To w tej chwili mamy przestrzeń, na której parkują samochody, można powiedzieć, na dziko. Ta przestrzeń jest nieuporządkowana. Przede wszystkim nawierzchnia, która tam jest, stwarza wiele problemów, a więc docierają głosy do nas, między innymi na temat stanu tej nawierzchni, tak? No, można tam po prostu uszkodzić samochód, a to też nie chodzi o to, aby w centrum miasta, to jest ścisłe centrum miasta, były takie miejsca, gdzie no właśnie nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, no ale za to można za darmo postawić samochód. Jak Państwo znają i jeżdżą i wiedzą, to w dużych miastach, które są uporządkowane, takich przestrzeni po prostu nie ma. To, co nam leży na sercu i za co w zasadzie w najbliższym czasie się zabieramy, to jest uporządkowanie tej przestrzeni, a więc wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, tak aby w sposób bezpieczny można było po prostu tam wjechać, zostawić auto, zaparkować samochód. No oczywiście jako zakład komunalny zabieramy się za to zadanie, ale to też nie jest tak, że utwardzenie tej powierzchni, zorganizowanie tam takich miejsc parkingowych dzieje się wszystko bezkosztowo, dlatego też administrując tym parkingiem po prostu będziemy pobierać opłaty, tak jak się to dzieje w wielu innych miejscach, w wielu innych przypadkach. Jako zakład komunalny administrujemy nie tylko strefą płatnego parkowania, ale również tak zwanymi parkingami własnymi, które no, z powodzeniem funkcjonują. I to, co jest też ważne i co chciałam podkreślić, do tej pory nikt nie opiekuje się też tym miejscem pod takim kątem porządkowym. Natomiast oczywiście kwestie związane z utrzymaniem porządku, czystości również będą zobowiąże nas, tak jako zakład komunalny, administrowanie tym parkingiem do tego. Jeśli chodzi o zasady parkowania, tak jak na naszych innych parkingach, nie będą one spójne i zbieżne ze strefą płatnego parkowania. Strefa płatnego parkowania oczywiście rządzi się własnymi prawami. Tak naprawdę cały przychód, który jest ze strefy płatnego parkowania, on trafia bezpośrednio na konto MZD. Również zasady dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania, strefy A, strefy B, kwestie związane z odpłatnością czy wysokością odpłatności, to wszystko reguluje Rada Miasta. Natomiast jeśli chodzi o parking, którym zarządza zakład komunalny, tutaj mamy dowolność, czyli dowolność, możliwość ustalania tych cen. To, co mogę na ten moment powiedzieć, to będą to ceny odbiegające, niższe od strefy płatnego parkowania. Natomiast no, w pewien sposób też zbieżne z parkingami, które funkcjonują w innych częściach miasta. Ponieważ będzie to przestrzeń uporządkowana, no, musieliśmy założyć pewną liczbę miejsc, zachowując wszystkie standardy związane z odległością od budynków, również wielkość miejsc parkingowych. Zakładamy, że będzie tam mogło parkować około 60 samochodów. Oczywiście będzie możliwość wykupienia abonamentu i przygotowujemy również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że prowadzenie takich prac w ścisłym centrum miasta, tam gdzie parkuje sporo aut, może przysparzać swego rodzaju problemy, dlatego robimy wszystko, aby tych problemów, tych uciążliwości było jak najmniej. Oczywiście każdy remont, również remont w domu, jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków. Nie mamy jeszcze podpisanej ostatecznie umowy, więc wszystko to jest w założeniach, natomiast potrwa to kilka tygodni. Oczywiście szybciej byłoby, gdybyśmy parking zamknęli, wtedy te prace pewnie zakończyłyby się szybciej, natomiast tak jak powiedziałam, zależy nam na tym, aby jak najmniej problemu tworzyć tymi pracami remontowymi, dlatego no właśnie coś kosztem czegoś, albo zamykamy, robimy w krótszym czasie, albo jednak prowadzimy te prace pod ruchem i na ten model zdecydowaliśmy się.
8: Mówiła Katarzyna Obrska-Marciniak z Zakładu Komunalnego. Prace potrwają około 2 miesięcy i będą kosztować 150 tysięcy złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
9: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Prokurator przedstawił zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca, opiekunce ze żłobka Autobusik w Opolu. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar, kobiecie grozi kara do 5 lat więzienia. Policja o zdarzeniu, które miało miejsce w żłobku, zawiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na ciele chłopczyka ślady przemocy. Zabezpieczono m.in. zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, że sprawująca samodzielnie opiekę nad grupką dzieci kobieta szarpie chłopca i ciągnie po podłodze. Wiadomo, że kobieta nie przyznała się do winy, zastosowano wobec niej dozór policyjny z zakazem opuszczenia kraju i zawieszeniem jej uprawnień do wykonywania zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Opole rozpoczęło też szczegółową kontrolę w niepublicznym żłobku Autobusik. Wiadomo, że dyrekcja żłobka podjęła natychmiastową decyzję o zwolnieniu opiekunki z pracy, zgłaszając dodatkowo zdarzenie na policję. Jak poinformował wiceprezydent Opola Łukasz Sowada, sprawa będzie zbadana szczegółowo również przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa opolskiego. Stało się to we wtorek. 19 radnych głosowało za, 7 osób było przeciwnych. Jak poinformował marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, w ubiegłym roku dochody województwa wyniosły 949 milionów złotych przy wydatkach w wysokości 937,5 miliona. Inwestycje pochłonęły ponad 221 milionów złotych. Województwo opolskie zakończyło również w zeszłym roku wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji, a tym samym spłaciło całkowicie zadłużenie województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło ponad 250 milionów złotych. 1500 osób znalazło nową pracę, a 1000 trafiło na staże zawodowe. To z kolei majowe dane z rynku pracy w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu odnotował znaczny spadek stopy bezrobocia, mówi dyrektor Maciej Kalski.
10: Duże ożywienie w 3 powiatach. Miasto Opole, powiat krapkowicki i powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tutaj, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to widać ten ruch związany z podejmowaniem pracy, ale również z zgłaszanie ofert pracy to przede wszystkim jak zwykle stolica naszego regionu, czyli Opole, ale też Kędzierzyn, Koźle.
9: Obecnie w regionie najwięcej ofert jest dla specjalistów i rzemieślników. Pracowników poszukują firmy z branży budowlanej oraz produkcji. Nowy wiadukt na północnej obwodnicy Opola ma za sobą próby obciążeniowe. Jak przekazuje Miejski Zarząd Dróg, przeprowadzono je za pomocą 4 samochodów ciężarowych. Każdy ważył ponad 33 tony. Wyniki badań trafiły do Politechniki Śląskiej, gdzie powstanie raport końcowy testów. Koszt całej inwestycji to blisko 66 milionów złotych. Na przełomie sierpnia i września nowy węzeł z ulicą Partyzancką powinien być gotowy. A w poniedziałek, przypomnę jeszcze, wprowadzona została docelowa organizacja ruchu przy Centrum Usług Publicznych. Chodzi przede wszystkim o udostępnienie obu pasów każdej z nitek nowego wiaduktu, otwarcie drugiego pasa do jazdy na wprost z ulicy Plebiscytowej w stronę Opola Wschodniego oraz wszystkich nowo powstałych ścieżek rowerowych i ciągów dla pieszych. Nie oznacza to jeszcze zakończenia wszystkich prac. Mogą pojawiać się jeszcze drobne utrudnienia. Budowa wiaduktu kosztowała 29 milionów złotych. 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Ta część audycji będzie mocno koncertowa.
5: Co jest grane w Opolu?
8: Przy blasku świec to tytuł koncertu, który w niedzielę odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym przy ulicy Książąt Opolskich. Wybrzmi na nim muzyka liryczna.
11: Urszula Janiszewska. Jestem skrzypaczką, pianistką, kompozytorką i w najbliższą niedzielę będą Państwo mogli usłyszeć moje kompozycje na koncercie w Muzeum Diecezjalnym o godzinie 17.
8: I cóż to będzie za koncert?
11: I to będzie koncert muzyki lirycznej i to będą właśnie moje utwory. I teraz muszę powiedzieć, że tak, ja będę na fortepianie występować, będzie kameralny zespół smyczkowy, będzie też mezzosopran, bo będzie tutaj pięknie śpiewać Ave Maria Kornelia Podgórska. No i jeszcze jeden utwór ja wykonam na skrzypcach i to będą nuty irlandzkie. Będzie bardzo ciekawie.
8: Czyli multiinstrumentalistka.
11: No można tak powiedzieć. Także tutaj zajmuję się, no faktycznie, fortepian, skrzypce będą na pewno moim udziałem, ale też będę w trakcie koncertu zapowiadać w ogóle utwory, będę mówić o historii ich powstania. A sam też projekt, który właśnie tutaj złożyłam, cały skład instrumentów, no to też jest moja zasługa. Także cała Urszula Janiszewska jako muzyka autorska, cały ten mój projekt funkcjonuje pod tą nazwą.
8: Z jakiej okazji ten projekt powstał?
11: Sam projekt? No to właściwie nie było może jakiejś szczególnej okazji, tylko po prostu stwierdziłam, że w którymś momencie chciałam chyba jednak pokazać te swoje utwory gdzieś tam na zewnątrz, bo komponowałam do szuflady, a stwierdziłam, że jednak po prostu chyba wypadałoby te utwory pokazać ludziom. I tak mnie namówili do tego znajomi i stwierdziłam, a czemu nie? I stworzyłam ten projekt. No i teraz już po iluś tam próbach stwierdziliśmy, że skoro to wszystko tak dobrze idzie, to pokażemy to na koncertach. My już mamy od jesieni koncerty.
8: Ile czasu tworzyłaś do szuflady?
11: Oj, kilkanaście lat. Kilkanaście lat tak było właściwie i tak myślę sobie, że może za długo, ale to chyba każdy twórca ma coś takiego, że musi dojrzeć do tego, żeby umieć zmierzyć się z krytyką i no musi mieć tam świadomość, że może być skrytykowany. Niekoniecznie mogą być to pozytywne akcenty, mogą być też jakieś takie negatywne, ale z drugiej strony sobie powiedziałam, ale ja nic nie tracę. I po prostu pokażę te utwory, jakkolwiek, czy będą się podobać, czy nie, ale pozytywny jest odbiór bardzo.
8: No czemu wcześniej w sumie się nie odważyłaś?
11: No właśnie też się zastanawiam nad tym, czemu się wcześniej nie odważyłam. Może dlatego, że czułam, że te utwory może nie są aż tak wystarczająco dobre. To jest właśnie wieczny problem chyba obecnych czasów. Czy to jest wystarczająco dobre? Tak się zaczynamy zastanawiać i to chyba się każdy zaczyna twórca zastanawiać, czy muzyk, czy nie wiem, poeta, czy ktoś tam jeszcze inny. Czy to jest wystarczająco dobre, żeby to pokazać, prawda? Więc ja też się chyba przez lata tak zastanawiałam nad tym, ale myślę sobie, a co mi to szkodzi? Ja mówię, trudno, najwyżej się nie będzie podobać, o.
8: Autorskie utwory, ilu łącznie muzyków na scenie zobaczymy? Jak udało się ich zaprosić do współpracy?
11: Muzyków zobaczymy 8 osób składu podstawowego razem ze mną, to będzie. I będzie dodatkowo 9 osoba, to będzie właśnie mezzosopranistka oraz 10 osoba pianistka, bo w tym czasie, kiedy ja będę grała na skrzypcach, to ona będzie na fortepianie. Czyli 10 osób Państwo zobaczycie. A jak się udało? No właściwie ten skład to poskładałam z tych osób, co znam i z osób uczących w szkole muzycznej w Nysie i Agata Wiolonczeliska to jest moja była uczennica, kiedy się uczyłam i się do niej odezwałam po latach właśnie. No z przeróżnych stron właściwie tak poskładałam ten skład jakiś, więc myślę, że i ten skład właściwie od samego początku jest taki, jaki teraz będzie właśnie w niedzielę, więc mi fajnie, że się udało, że ten skład z jednej strony poskładałam, a z drugiej strony, że on przetrwał.
4: Można powiedzieć same zaufane osoby.
11: No można tak powiedzieć, że zaufane osoby z jednej strony tak, ale też myślę, że to są takie osoby, którym ufam po prostu. Ufam muzycznie i ufam, że po prostu, że będziemy dobrze współpracować.
4: Czy planujesz już teraz, żeby jakieś kolejne utwory gdzieś tam się w przyszłości pojawiły?
11: Planuję na wakacjach skończyć utwór, który zaczęłam i rozgrzebałam już jakiś czas temu. Kilka miesięcy temu właśnie było tak i to też jest troszeczkę takie irlandzkie nuty gdzieś tam się pojawią w tym, że pierwsza część będzie spokojna, druga część będzie właśnie też co jest takim nawiązaniem mocnym do muzyki irlandzkiej. I ten utwór zamierzam skończyć w końcu właśnie, bo mimo wszystko pracując zawodowo oraz mając ten zespół i tutaj tworząc i organizując koncerty, próby, to jest wszystko, to jest bardzo dużo czasu pochłania, prawda? Więc myślę, że może na spokojnie w końcu na wakacjach usiądę i skończę ten utwór.
4: Muzyka irlandzka, bardzo skoczne rytmy, które wielu przyciągają.
11: Tak myślę, ale tak nie ukrywając właśnie ten jeden utwór The Magic of Ireland jest taki, że on miksuje jakby stylistykę taką mocno żywiołową z tą stylistyką taką bardziej nostalgiczną, bo ta nuta irlandzka to też nie jest taka oczywista i jednoliniowa, jakby to można było powiedzieć, prawda? Są te skoczne tańce, wiadomo, ale to jest też to, co śpiewa Enya na przykład, czyli takie bardzo liryczne, nostalgiczne melodie. I to będzie miks jednego i drugiego.
4: W takim razie do jakiego słuchacza ten koncert będzie skierowany?
11: A teraz zaciekawię jeszcze może bardziej do jakiego słuchacza, bo jeżeli Państwo na przykład uwielbiają muzykę filmową, to moje utwory są mocno właśnie związane z taką muzyką filmową. One mają taki wydźwięk mocno filmowy. Nie jest to absolutnie ani muzyka poważna, ani klasyczna, nic z tych rzeczy. To będą bardzo przyjemne melodie, bardzo często liryczne, nuty etniczne jakieś tam się włączą i raczej wydźwięk jest taki właśnie i dużo osób odczytuje to jako muzyka filmowa, czyli dosyć przyjemna dla ucha.
4: Czyli i dla miłośników punk rocka i dla miłośników muzyki klasycznej coś się znajdzie.
11: O, myślę, że coś się znajdzie takiego, bo tutaj proponuję właściwie coś, co mogłoby przyciągnąć może rockowych jakichś klimatów mocno nie będzie, ale myślę, że coś takiego bardziej żywiołowego w tym irlandzkim utworze też będzie. On się, ten utwór bardzo podoba, ale myślę, że chociażby nawet przyjść i posłuchać ze względu na to, że my teraz żyjemy w dobie, kiedy po prostu wszędzie się spieszymy, kiedy po prostu nie mamy czasu na nic i po prostu przyjść i przy tej muzyce odpocząć i posłuchać jej w takim jakimś zadumaniu i w jakiejś refleksji, żeby po prostu nabrać dystansu do wszystkiego. Chociażby po to przyjść i posłuchać tej muzyki właśnie. To dlatego zapraszam.
4: No i przypomnijmy, gdzie ten koncert będzie i o której godzinie?
11: I ten koncert będzie w Muzeum Diecezjalnym w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Wstęp jest, zaznaczam, wolny, więc serdecznie zapraszam.
4: Mówiła Urszula Janiszewska. To będzie pierwszy taki koncert artystki w naszym mieście.
5: W przyszłym tygodniu.
4: Zostajemy przy tematach muzycznych. Ciekawe wydarzenia na najbliższe dni przygotowała także Filharmonia Opolska.
12: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
4: Sezon artystyczny w opolskich instytucjach kultury, można powiedzieć, się kończy wraz z końcem roku szkolnego, ale w przypadku Filharmonii Opolskiej widzę, niekoniecznie tak jest.
12: Niekoniecznie tak jest i to jest ukłon w Państwa stronę od nas. Za to, że nam Państwo towarzyszyli, przychodzili na nasze wydarzenia nie tylko koncertowe, ponieważ mieliśmy przecież wydarzenia, gdzie mieliśmy plakaty AR, które obejmowały technologie, nowinki, nowości cyfrowe właściwie, czyli poza muzyką można powiedzieć, że wpuściliśmy też troszkę innowacji do Filharmonii Opolskiej. W Filharmonii w Galerii Antresola, na naszej Antresoli wciąż można samemu spróbować zagrać na harfie, ponieważ to jest konstrukcja z interaktywnych transformacji. I dziękując Państwu za obecność w całym mijającym 74. sezonie, przygotowaliśmy coś, co Państwa ucieszy. Na jedne wydarzenia jest wstęp wolny, a na drugie wydarzenia to jest coś, co Państwo bardzo polubili w lutym, ale po kolei. W dniach 26 i 28 czerwca zapraszamy Państwa na coś, o czym mówiłam, że wstup jest darma. I tu się Państwo uśmiechną, ponieważ już jeżeli brzmi po czesku, to pewnie jakaś współpraca i zgadza się. W piątek przyszły, 26 czerwca o godzinie 9, zapraszamy na koncert instrumentów dętych i drugi koncert, gdzie również wstup jest darma. Jeżeli ktoś z Państwa nie może w piątek o godzinie 9, zapraszamy w niedzielę o godzinie 9. I będą grały na sali koncertowej instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane w ramach unijnego programu Interreg. Mamy współpracę z muzykami z Ołomuńca. Byliśmy na gościnnych występach 22 maja. Zagrał wówczas chór ołomuniecki i Orkiestra Polska. Zebraliśmy w tym duecie ogromne, kilkuminutowe brawa i owacje na stojąco, więc liczymy na to, że uda nam się odwdzięczyć niejako naszym sąsiadom Czechom podobnie w Opolu. Jednego dnia koncert jest pod batutą Dawida Szmida, drugiego dnia pod taktowką, jeżeli nie przekręcam, Tomasza Kaniewskiego. Dlaczego tak próbuję zapraszać Państwa po czesku? Ponieważ ten program zakłada nie tylko muzyczną współpracę, ale również taką językową po sąsiedzku. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na chyba ostatnie koncerty w czerwcu. Jeżeli mówiłam, że ukłon w Państwa stronę i podziękowanie za bycie z nami w 74. sezonie artystycznym, to wracamy 4-5 lipca, czyli w sobotę i w niedzielę, z koncertami, które Państwo bardzo polubili, ponieważ wraca muzyka filmowa i jeżeli ktoś z Państwa był na naszych koncertach walentynkowych, 10 koncertów, sale wyprzedane do ostatniego miejsca, to może zaprosić ewentualnie kogoś znajomego. Jeżeli bardzo się podobało, może przyjść ponownie. Zapraszamy serdecznie. W sobotę koncerty o godzinie 15 i 19. W niedzielę koncert o godzinie 18. Zespół, duet właściwie, który sprawdził się znakomicie. Becky Sangolo i Ringo Todorowicz. Duet się wzajemnie znakomicie uzupełnia. Piękne głosy, piękne wokale. Do tego Orkiestra Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej. Chór przygotowany przez Annę Sikorę, orkiestra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza, prowadzenie Żaneta Plotnik-Krumpiec. I to są nasze koncerty w lipcu, które będą ostatnimi i będą też pod taką dość wymowną nazwą, Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ ten modernizacja, nagłośnienie oświetlenia tuż, więc zachęcamy, żeby jeszcze przyjść, zobaczyć, jak to brzmi, powiedzmy w starej wersji, przeżyć troszkę wspomnień, troszkę nostalgii i zapraszamy Państwa po remoncie, po modernizacji za kilka miesięcy. Zapraszam serdecznie.
8: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Warto się przejść na te koncerty, bo nie wiadomo, kiedy uda się zorganizować kolejne. Filharmonia idzie do remontu, który może potrwać nawet do końca roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to koncerty bożonarodzeniowe i sylwestrowe się odbędą, ale na razie nie można tego obiecać.
1: Zmieniamy temat.
8: Prawie 10 milionów złotych trafiło do opolskich samorządów na inwestycje drogowe. To w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki trafią do 3 powiatów i 7 gmin, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
13: Dziś podpisaliśmy 11 umów z gminami i powiatami, które znalazły się wstępnie na liście rezerwowej. Z tych środków, które otrzymaliśmy i ogłoszony został nabór, podpisaliśmy wcześniej 43 umowy i podczas realizacji zadań przez gminy i powiaty, te z listy podstawowej, okazało się, że powstały oszczędności i to niemałe oszczędności, bo ponad 9,5 miliona złotych. W związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj do podpisania umów wszystkich tych, którzy wtedy znaleźli się na liście rezerwowej. Ale to nie koniec, ponieważ tak się dobrze składa, że te kolejne oszczędności się generują. Wiemy już, że będą przynajmniej w kwocie około 1 miliona złotych kolejne środki, które będziemy chcieli przeznaczyć na nabór uzupełniający, taki nabór ogłoszony. poprosimy i zaprosimy gminy i powiaty, żeby zgłaszały do tego naboru uzupełniającego. Przypomnę, że to już nie będą takie środki. To już nie będzie blisko 60 milionów, tylko to będzie milion lub troszkę więcej, aby po jednym zadaniu remontowym w swoich gminach czy w swoich powiatach zgłaszać. Dzisiaj kolejna umowa w naszym procesie odbudowy, w naszej współpracy z tym razem powiatem głubczyckim. Tutaj kwota ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych na odbudowę drogi powiatowej na odcinku od Chomiąży do Opawicy, czyli tej drogi, która bardzo ucierpiała w wyniku powodzi. I pani starosta, pan wicestarosta tą umowę dzisiaj podpisali. To jest kolejny krok w odbudowie, tym razem w powiecie głubczyckim.
8: Mówiła wojewoda Monika Jurek. Przekazane środki posłużą wymianą nawierzchni oraz modernizacją chodników na 11 drogach w województwie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o aquaparku, który powstanie w Opolu.
1: Czekamy na to od lat.
8: Zakład Komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę aquaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
14: Patryk Stasiak, prezes zarządu Zakładu Komunalnego w Opolu.
4: Zakład Komunalny ogłosił przetarg na budowę aquaparku. Zanim ten aquapark powstanie, no to trzeba będzie niestety wzburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
14: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tak? Żeby nie, potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego aquaparku, by mógł w ogóle powstać nowy aquapark.
4: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy aquaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten aquapark jak będzie wyglądać?
14: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3700 metrów kwadratowych, 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no, mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
4: Tych aquaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce?
14: Tak, tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży aquapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te aquaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak? I te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
4: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
14: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest od 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze. Czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszkom miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą. Tam jest zainstalowana takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej. Na górze kopuły umieszczone będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny. No, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
4: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
14: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne, więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia. Tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży. No i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie, a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
4: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
14: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
4: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
14: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym, podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej nietce.
4: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
14: Oj, tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
4: To kiedy ten akwapark powstanie?
14: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia dwóch postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo pytania są, dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcy i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
8: Projekt już jest gotowy, tak?
14: Tak, no projekt zadbało miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie w 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
8: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno. Tak,
14: tak dosłownie. To jest na dniach. Tak? To są ostatnie tygodnie. To tam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco. To są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc, więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten aquapark, by było już dostosowane, by dawało taką możliwość, więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
8: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
14: własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
8: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji podsumuję bardzo ważną inwestycję, która została właśnie ukończona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
1: Zdrowe Opole!
8: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pochwalił się otwarciem Centrum Seminaryjno-Dydaktycznego oraz Centrum E-Zdrowia i Telemedycyny. W tych pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i szkolenia kadr medycznych. Projekt został zrealizowany za ponad 60 milionów złotych, z czego 50 milionów pochodziło z Krajowego Programu Odbudowy. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
15: Jak wiemy, możemy sobie pozwolić na wysokospecjalistyczne i takie wszechstronne leczenie pacjentów tylko wtedy, kiedy mamy kadry medyczne i bardzo dobrze wykształcone kadry medyczne. Tym samym Uniwersytet w Opolu i tutaj te kierunki lekarskie, ale też farmaceutyczne, nauki o zdrowiu to rzeczywiście taki prężnie rozwijający się ośrodek i bardzo cieszymy się, że możemy również wesprzeć środkami ministerstwa rozwój tego ośrodka, zarówno bazy dydaktycznej, ale też szpitala klinicznego, który stanowi zaplecze dla uniwersytetu. Szczególnie cieszymy się też, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, mogą posłużyć uczelni, bo jak pamiętacie Państwo, nie są to łatwe środki. One przez parę lat były zablokowane. Potem bardzo mało czasu mieliśmy na ich wykorzystanie. Tym bardziej cieszę się, że tu pan rektor i cały zespół uniwersytetu stanęli na wysokości zadania i ten projekt, a raczej te projekty, które w ramach dofinansowania były tu realizowane, zostały dopięte i rzeczywiście będą służyć i studentom, ale też kadrze naukowo-dydaktycznej, która też tutaj w uniwersytecie pracuje. 50 milionów na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo no bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo. Też przypomnę, że z Krajowego Planu Odbudowy trafiło blisko 50 milionów, 42 miliony dokładnie do szpitala klinicznego zaplecza uniwersytetu i tutaj na rozwój kardiologii. Myślę, że biorąc pod uwagę te wyzwania cywilizacyjne i choroby serca, układu krążenia, to jest absolutnie ważny obszar, ale też szpital zainwestował w usługi cyfrowe, sztuczną inteligencję i takie usprawnienie obsługi pacjenta i mamy nadzieję, że blisko 100 milionów, które zostały przekazane zarówno do szpitala, jak i do Uniwersytetu z KPO, myślę, że to będzie dobrze służyć pacjentom, ale też będzie zachęcać młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Opola, żeby tu przyjeżdżali do Opola. Myślę, że łatwiej będzie i rekrutować młodych ludzi na studia medyczne tu w Opolu, ale też myślę, że zmiana szpitala klinicznego i też te zmiany, które planujemy przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w szpitalu, myślę, że one sprawią, że szpital kliniczny w Opolu będzie atrakcyjnym ośrodkiem, będzie przyciągał fachowców, lekarzy. Już Państwo macie fantastycznych lekarzy, dlatego trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby tu zostawali, żeby mogli się rozwijać, więc bardzo się cieszę z tego, co już zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo rozmawiamy też z władzami uczelni i z panem dyrektorem Maderą, z zespołem ze szpitala, żeby dalej wspierać rozwój tego ośrodka. On jest bardzo, bardzo ważny. Nie leczymy się tylko w Warszawie i w tych dużych województwach i nie można zapominać o Opolu, województwie opolskim. Tym bardziej, że to jest taki ogromny potencjał.

0: inwestycyjnych realizowanych w dwóch lokalizacjach, na terenie kampusu uniwersyteckiego i tutaj na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tych projektach przewidziano wszystkie możliwe działania, począwszy od prac budowlanych przez zakupy sprzętu, zakupy infrastruktury, zakupy materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętu audio-wideo i najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Wymagało to absolutnie pełnej koordynacji działań. To było jak układanie puzli, dlatego musimy pamiętać, że ani uczelnia, ani szpital na czas realizacji tego projektu nie były zamknięte. Trwał proces dydaktyczny na naszej uczelni, szpital realizował swoje usługi i musieliśmy tak wpasowywać działania projektowe, żeby nie zaburzyć harmonii działań tutaj w tych ośrodkach. Pamiętajmy, że to był bardzo krótki w czasie projekt, bo tak naprawdę niecały rok czasu wymagał zrealizowania i wydatkowania 60 milionów złotych. I tak naprawdę to był też problem, bo każdy, kto operuje środkami publicznymi, zdaje sobie sprawę, jak ogromnie ścisłych procedur wymaga w tak krótkim czasie skoordynowanie tego. To są bardzo precyzyjne formy procedur. To są zamówienia publiczne, które muszą bez żadnych opóźnień działać, a często są to różne problemy nie wynikające z naszej woli. To są dostawy i usługi, tak, żeby to wszystko odebrać, sprawdzić, żeby zamknąć to w całość, żeby to skoordynować. I tak naprawdę największym sukcesem tego projektu, oprócz tych działań, które zrealizowaliśmy rzeczowych, jest współpraca, którą się udało wyegzekwować, czyli zarówno władze uczelni, władze wydziałów, wszystkie jednostki administracyjne, wszyscy pracownicy techniczni, wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to był jeden zespół realizujący ten projekt.
1: Mówi dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dr Jacek Jóźwiak.
2: Bardzo cieszymy się, tak jak powiedziała pani minister, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, bo dzisiaj dopiero widać, co mogliśmy z tego tytułu osiągnąć, a jeszcze bardziej chyba byłoby widać, czego byśmy dzisiaj nie mieli. Cieszymy się z perspektywy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale też z perspektywy Wydziału Lekarskiego, bo w tym roku mija 10 lat, kiedy kierunek lekarski uzyskał prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To, że to była dobra inwestycja, potwierdzeniem tego są wyniki lekarskiego egzaminu końcowego. W zeszłym roku drugie miejsce, w tym roku pierwsze miejsce. Cieszymy się, że inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z innych środków, o których powiem w ramach mojej prezentacji, pozwalają nam na zbudowanie modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość. Modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość nie tylko dla naszych studentów, ale również dla lekarzy.
1: Mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Maksym Żuk.
3: Też w całości zgadzam się z panem dziekanem kierunku lekarskiego, że to możliwość nie tylko dla nas jako dla dydaktyków, a tak możliwość jeszcze i dla studentów pracować na dość fantastycznym sprzęcie, który daje im możliwości kształcenia na wyższym poziomie, na nazwijmy tak, na poziomie, który im pozwala przyszłościowo, to jest inwestycja w ich przyszłość, to jest inwestycja w ich przyszłe prace i inwestycja w ich poziom. Ponieważ ten sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki temu projektowi, to jest tak naprawdę sprzęt, który w przypadku niektórych szpitali to jest jeszcze i niedostępny w niektórych szpitalach, ponieważ no naprawdę, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, to jest sprzęt z wyższej półki, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek, położnych w tym zakresie.
1: Mówi dziekan Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Kusakiewicz-Dawid.
4: My jako Wydział Chemii i Farmacji cieszymy się bardzo z tej inwestycji. Prowadzimy akurat 7 rok farmację, więc też jest to dla nas duże wyzwanie, duży po prostu zaszczyt, który pozwolił nam doposażyć pracownię w unikalny sprzęt, gdzie nie jest spotykany na innych uniwersytetach prowadzących farmację. Dlatego oferujemy tutaj dla studentów naprawdę z wysokiej półki doposażenie i kształcenie. To jest też wpisuje się dobrze obecnie w nowe standardy ministerialne dla kierunku farmacja, gdzie duży nacisk jest też jest na duży nacisk na taką część tą praktyczną. Nasi studenci będą mieli możliwość na żywo spotkania z tym sprzętem, pracowania z tym sprzętem. Nie będą tylko

0: wiernymi obserwatorami, słuchaczami, ale będą po prostu na tym sprzęcie pracować. Właśnie dzięki temu finansowaniu, które na nasz wydział wyniosło 12 milionów i pozwoliło nam naprawdę doposażyć pięknie nasze pracownie dydaktyczne, laboratoryjne, jak i też sale wykładowe w nowoczesny sprzęt.
1: Mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.
2: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala, bo szanowni państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym to stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią. Dla nas realizacja tego projektu, ona jest trochę szersza, bo my też dołożyliśmy, tak jak pani minister wspomniała wcześniej, dołożyliśmy też swoją cegiełkę w ramach programu inwestycyjnego, bo przeznaczyliśmy środki z programu KPO w obszarze kardiologii i tutaj w obszarze sercowo-naczyniowym nasze oddziały zostały wsparte specjalistycznym sprzętem. Przeznaczyliśmy pieniądze na wprowadzenie usług w szpitalu oraz programu mentoringowego i całość to zamyka komplementarnie projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski na prawie kwoty 100 milionów złotych. Dla nas to jest ogromny zaszczyt finansowy, bo pozwoli naszemu szpitalowi jeszcze lepiej się rozwijać i przygotowywać się do nowych zadań, które są dla nas przewidywane. Także ja bym serdecznie chciał podziękować panu rektorowi za to, że ta część inwestycji jest realizowana w naszym szpitalu, bo dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mówimy o rozwoju naszego szpitala, bo staramy się cały czas o utworzenie centrum sercowo-naczyniowego w naszym szpitalu. Pracujemy bardzo intensywnie w tej chwili nad pierwszym etapem tego projektu. Liczymy na to, że nasze zadanie, pierwszy etap Centrum Sercowo-Naczyniowego będzie wpisywany do budżetu państwa jako inwestycja strategiczna. Oczywiście rozmawiamy również w kwestiach naukowo-badawczych, rozwoju naszego szpitala, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że szpital uniwersytecki to nie jest tylko leczenie, ale to jest również prowadzenie badań, a w naszym szpitalu funkcjonuje Centrum Naukowo-Badawcze i w ramach Centrum Naukowo-Badawczych przygotowujemy się do realizacji nowych zadań związanych z realizacją projektów zleconych przez Agencję Badań Medycznych.
1: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
3: Tutaj informacje otrzymywałam o realizacji, natomiast dziś podsumowanie. I przede wszystkim to jest inwestycja absolutnie w rozwój naszego województwa, w to, żebyśmy mieli swoich lekarzy. Jesteśmy dumni z tego, jak wspaniale kształci nasz Uniwersytet Opolski lekarzy, z jakimi efektami kończą te studia, szczególnie zajmując czołowe miejsca w skali Polski, w skali kraju, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu lekarskiego. Dlatego inwestycja w rozwój uniwersytetu, w rozwój szpitala, przyciąganie młodych osób do tego, żeby studiowały w Opolu i żeby przede wszystkim po tych studiach w Opolu zostały tutaj na terenie naszego województwa. To jest najważniejsze.
1: W nowym centrum seminaryjno-dydaktycznym co tydzień będzie się szkolić od 250 do nawet 450 studentów kierunku lekarskiego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Porę.

Pausa Magnetic w Meloradiu w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: W weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. To jest Melo Radio.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie, no i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin. Money.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo, grało dla was przed momentem. A z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie, 29 stopni tam teraz. Pozdrawiamy Podkarpacie, fajnie, że jesteście razem z nami. U nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray, Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Cena sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na

0: Biedronka. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. To jest Melo Radio.
3: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How does it feel? Dub Dog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak, gramy wam po 11:00. Przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, około brzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim. Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun. Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: O reklamie.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Vice Tontone Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani raz nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Livka, Enklawa z numerem Chcę więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale Farban.

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

nas przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 20

0: 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Po reklamie. Melo Radio.
12: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

Fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako Hilo. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi na

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet 2.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
19: Skoda.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
22: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
23: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Po reklamie.

Bless, Cameron Watson i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player Meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melu. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już o 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60

0: 10 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Kup golarkę Philips S7 882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%. MediaMarkt.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill.
9: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Kieza w Meloradiu, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

Śpiewali i wykrakali. 30 stopni dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarski przed momentem. Lubię cię jak lato. Give Sean Baker za chwilę.

wyruszyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
6: To pewne, niskie ceny są co

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Uwaga, super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie. Autopromocja.
7: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

Tak, tak, tak, Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać, to będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radio. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi. Takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, szorty, odzież plażowa i dodatkowa.

0: Dodatki teraz do -50% taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No siemanko, siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscarlo.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Follow Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione. Jak najbardziej odrywajcie się od ziemi. Unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: To jest Melo Radio. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
24: Notino. Today is yours. Feel good.
25: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
26: Castorama. Teoria
27: i praktyka.
26: W teorii przydałoby się odmalować salon.
27: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
26: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
27: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit. Znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All the Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kasia, śmiechuj się gminy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: Ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. To jest Melo Radio.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
13: Mam nadzieję, że klima w waszych furkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te kiny!
0: Szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio.
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
11: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
12: Iga Dudziuk
13: i Mikołaj Kujawiński.
11: Autopromocja. To jest Meloradio.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą między innymi do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokerię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Dos-

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: O reklamie.

gotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie

W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Melo Radio. Reklama.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1.

0: Biedronka. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

tak punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 60

0: 99 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: O reklamie.

0: Melo Radio.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
2: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
1: A no właśnie, Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
2: Jak najbardziej.
1: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
2: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
1: No wiadomo, mix.
2: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
1: Okej, okay, fajny pomysł też.
2: Moim zdaniem kot piknikowy.
1: Aha.
2: No jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
1: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
2: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
1: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
2: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
1: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Podejmij wyzwanie.

0: modelki i włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
19: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
20: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie 2. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
22: O reklamie.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkubeczki, kiełbaski i inne przekąski, no ażby człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Urzel w Meloradiu jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my

0: kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.

0: shopping. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy

0: Uspokój się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: John Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Melu Radia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

To fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: jeszcze przed 19, tak poskręcamy tempo w Meloradiu. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
1: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: ale Forben w Melorodiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Melorodiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

To Mel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Mel Radia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram. Będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young, On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z Ante, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tabletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

said, who got the funk?

Smola!

wait for it. First of all, welcome to Mexico in the house. What?

legendary places right here.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was

0: Reklama.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.

Melo. Dobre Melo. Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie. This is Skytech. Nowy numer Good Boys i Koralowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

0: słuchacie Skytech. Legendy powróciły. Alesso i One Republic, In Your Eyes.
1: This is Skytech.
0: Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

jest Melo Radio. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

Radio. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także arty w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. To jest

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.